Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock.
1: Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim po poważnym wypadku. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. W raporcie też fejkowa puma z Dolnego Śląska.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu i 4 bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu. Problemy możliwe są jeszcze tego poranka.
3: To jest raport.
1: Uszkodzone dachy, połamane drzewa. Od wczoraj 200 razy interweniowali strażacy w Małopolsce. W nocy nad regionem przechodziły burze. Najgorzej było w Myślenicach i Dubczycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
4: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dubczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dubczyce w powiecie myślenickim.
1: Dziś ma być spokojniej w pogodzie, ale cały czas obowiązują gdzieniegdzie alerty przed burzami i ulewami. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Sierhij P. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę. Podał ten przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłyston.
5: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Sierhij P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Sierhij P. został tymczasowo aresztowany.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie pumy służbom, może mieć teraz problemy. Temat, którym wczoraj żyła cała Polska, jest prawdopodobnie wynikiem głupiego żartu, mistyfikacji. Jak zwał, tak zwał. Po wielogodzinnej weryfikacji na radach sztabu kryzysowego w Wałbrzychu zdjęcie zostało określone jako niewiarygodne. Zniesiono ostrzeżenie nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Człowiek odpowiedzialny za zdjęcie z fotopułapki będzie teraz tłumaczył się przed policją.
6: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 Kodeksu Wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i are.
1: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za oszustwo na pumę mężczyzna może trafić za kratki nawet na 8 lat.
7: Pogoda.
8: Na wnuczka, na policjanta, teraz na pumę, jak się okazuje.
9: No,
8: można
9: kiedyś
8: oszukać.
9: Na targowisku widziałem oszukane pumy. Co tam w pogodzie, panie kolego? Oszukują dzisiaj, nie oszukują?
8: Czy miały 4 paski?
9: Jeżeli chodzi i o pogodę. Na górze.
8: Drodzy państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to co najgorszego podobno już za nami w nocy, ale w ciągu dnia nie będzie jakoś super. Znaczy nie będzie super gorąco, bo od 21 stopni nad morzem do 25-6 w centrum kraju, 27 tyle będzie najcieplej w Opolu dzisiaj. No ale to podobno ostatni w miarę ciepły dzień, bo teraz ma jakiś przyjść, nie wiem, front i załamanie pogodowe, będzie li tylko i wyłącznie gorzej, także weekend chłodny, koniec wakacji, taki sobie.
9: Słuchaj, kiedyś jak zapowiedziałem w prognozie pogody, jeszcze w innej stacji radiowej pracowałem, zapowiedziałem, że to ostatni taki ciepły dzień tego lata i tego roku. I nagle we wrześniu było 36.
8: No tak, tak może być.
9: Proszę państwa, dzisiaj celebrujemy bardzo ważny dzień, urodziny tego pana.
10: Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! Well, I don't know how many offers of marriage Robert Lewandowski is going to have, but Pep Guardiola is going to be one of them. He can't believe it either. The fastest hat-trick in the history of the Bundesliga.
11: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: A gdybyś przypomniał nazwisko jeszcze tego komentatora, no bo nie wiem, kogo urodziny świętujemy.
9: John Edward.
8: Dziękujemy.
9: Robert Lewandowski, proszę państwa, 38 lat już chyba bodajże, no ale tym ludziom się wieku nie wylicza. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Michale, co u ciebie?
1: Pan Robert wystąpił w klipie promującym Polskę i wokół tego klipu jest potężna burza, o tym w raportach.
9: No przeszkodzie mówił, że cię nie będzie burzy.

0: Ale zanim pójdę, to jeszcze musimy poprowadzić cały program, prawda? Dzień dobry Państwu.
1: Ale dla niektórych dzień dobry to ostatni program przed urlopem. Nie wiem dla kogo, ale cieszę się jego szczęściem.
0: I jest to Joanna Zientarska, która wtedy, kiedy ta jedna osoba będzie na urlopie, już wróci normalnie do pracy.
1: Tak jest, no pewnie. Aśka zniknęła tylko dosłownie na parę sekund, ale z Aśką dzisiaj jeszcze łączyć się będziemy.
0: Oczywiście, gdybyście Państwo mieli akurat okazję być dziś na Moto Classic we Wrocławiu, piękna motoryzacyjna impreza z duszą i z niesamowitymi pojazdami, to Aśka też tam będzie. My natomiast dzisiaj razem z Państwem musimy pochodzić się nad kilkoma tematami. Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy. Halo?
2: Cześć, a co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
0: No, co to jest pozycja na Pumę, panie Konradzie?
1: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
0: Może kiedy masz luźną gumę? No, wszystko jest możliwe. Kolejna sprawa, dzisiaj celebrujemy, nie wiem czy ty wiesz, ale mamy po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, po drugie Międzynarodowy Dzień Seksu.
1: I to się świetnie łączy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo ja od rana wierzę, że jednak dzisiaj się uda.
0: No, może będzie tak jak zawsze, ale z tym seksem to trzeba uważać. Eksperci w tej sprawie mówią.
3: W ogóle powinien być zakazany tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów. Dlatego, że w ten sposób palio się rozsiewa.
0: Czy ktoś w tej sprawie też chciałby się odezwać?
4: Chciałbym być twoim telefonem.
5: Telefon zaufania Eskirok,
4: którym teraz śpi.
5: 691-613-613.
0: Jednak ludzi z internetu to czasami warto posłuchać.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, znam co najmniej jedną wyznawczynię tej teorii, że seks powinien być zakazany. Drodzy Państwo, Cool Kids tak się nazywają. Ja nie będę wymieniał, Aśka wróci, wymieni wszystkich znakomitych muzyków, którzy pojawiają się w tym kawałku.
0: No to posłuchajmy.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was.

0: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Wcześniej Michał wspominał, że będziemy rozmawiali o kontrowersyjnej reklamie Warszawy i Polski. O tym na pewno jeszcze zdążymy sobie porozmawiać, ale z tego co widzę, to na rozkładówce kolejna też ostatnio gorąca sprawa.
1: Dokładnie, bo dzisiaj, drodzy Państwo, dzień seksu mamy. Jest taki żarcik nawet o tym, że jak mam ochotę na seks, to piję wodę. Ale kiedy? Przed czy po? Zamiast? No więc teraz o wodzie.
0: Ach, te doświadczenia z życia.
1: Wrocław, jak pewnie Państwo wiecie, mówiliśmy o tym, zachęca do picia kranówki i takich miejskich używania pojdełek, bo tam ta kranówka po prostu jest. I teraz MPWiK rozpoczęło projekt zachęcający restauracje, kawiarnie i hotele do oferowania wrocławskiej kranówki klientom za darmo. Jak przekonują pomysłodawcy, dla wielu miejsc serwowanie kranówki jest naturalnym elementem troski o gości. Dla wielu miejsc, tylko nie w Polsce, przypomnę. Partnerzy akcji podkreślają, że to prosty sposób na budowanie dobrej atmosfery.
0: I podobno tak jest w niektórych restauracjach we Wrocławiu. Ale zobacz, senator Dowhan jak rejtan bronił tych restauratorów przed wylewaniem darmowej wody. A tu taki sabotaż, no.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC Rock.

0: 6:30 na zegarach, czas na raport. Michał Pokrzankowski już gotowy.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Straż Graniczna złapała na lotnisku Chopina w Warszawie obywatela Rumunii, poszukiwanego przez władze Mołdawii czerwoną notą Interpolu, poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Mężczyzna ścigany jest w związku z m.in. wytwarzaniem i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Oleista substancja pojawiła się na Narwi w rejonie Łomży. Strażacy zakończyli już działania na rzece. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zanieczyszczenie mogło być detergentem albo nawozem.
1: To jest raport.
2: Powstała spersonalizowana szczepionka mRNA przeciwko czerniakowi. Terapia w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko nie tylko nawrotu choroby, ale także odległych przerzutów. Preparat może być dostępny dla pacjentów już w 2027 roku.
1: SK Rock Sport.
2: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. Widzę Europy Lech aż 7-0 rozbił FC Thun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to widzę konferencji także dobrze nie było, ale nie, tak dobrze nie było, ale nie wszystko stracone. Górnik Zabrze 2-3 przegrał z AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz o awans do finału. Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: Więcej czasu, więcej pieniędzy, mniej podatków, więcej słońca i to wszystko chyba przynajmniej jak na tą chwilę.
0: I tego pan sobie życzy.
1: Sobie i tobie.
2: O, to ładne. Więcej pieniędzy, więcej seksu, więcej słońca. Życzę tego tobie.
3: Proszę państwa, brzmi jak życie w Polsce, nie?
2: Dokładnie.
3: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Drugi kolego, drodzy państwo, jest ostatnio temat, o którym też Michał wspominał, zagaliliśmy o nim. Chodzi o tę reklamę. My ciągle do niej sobie wracamy i poza anteną nie rozmawiamy, więc możemy podyskutować na antenie. Kojarzysz, ona brzmi na końcu tak. So who plays better? Poland. More than you expected. Świetna rola
2: Roberta Lewandowskiego.
3: Tak jest, Ani Rubik i jeszcze Nikodem Rozbicki w roli Chopina, który przecież, jak wiemy, nie żyje.
2: Chopin,
3: no Rozbicki żyje. Radzi sobie świetnie.
2: Drodzy państwo, to jest reklama, która ma promować nasz piękny kraj Raj. Piękny, to prawda, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Na razie pojawiła się pierwsza jej część, ona tutaj jest jakby w Warszawie zamocowana. No i pojawiły się dyskusje na temat tego, czy A, to są tak bardzo rozpoznawalne osoby, czy B, musimy pokazywać ciągle Pałac Kultury i Nauki, czy C i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dyskusja wokół tego jest.
3: Ja jestem ciekaw państwa opinii, czy to jest tak, że po prostu narzekamy, bo to nasz sport narodowy, czy rzeczywiście pieniądze znów przewalone, bo 7 milionów złotych wydanych na tę kampanię. Ja pamiętam, kiedyś w internecie pojawiło się bardzo piękne takie zestawienie obrazków, gdzie na każdym kolejnym było: to nie jest Norwegia, to nie Dubaj, to nie Sahara i na końcu to Polska, a te wszystkie przebitki były z naszego pięknego kraju. Raju, jak to ładnie mówisz. No i rzeczywiście, aż człowiek się wtedy wzruszał, mówi, rzeczywiście ta Polska taka ładna, a do tego bezpieczna.
2: No. Dokładnie, żadnej gwiazdy nie było zatrudnionej, jak rozumiem, w tym klipie wszystkie te zdjęcia z drona, można było zrobić taką reklamę za 500 zł.
3: No właśnie, komu to przeszkadzało?
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Oasis. Piosenka prawie że o poranku i zespół, którego nazwa tak brzmi troszeczkę jak poranek, bo często ludziom mówią, o Jezu, znowu trzeba wstawać.
1: Ale wiesz co, dzisiaj wychodziłem przed blog mój, zazwyczaj schodzę na dół do samochodu, który jest zaparkowany w garażu podziemnym i idąc rano po godzinie 5 słyszę w różnych oknach, okna pootwierane, ciepła noc, czy w miarę ciepła.
0: A ty wtedy budzisz się, kurde, to mój czy u sąsiada?
2: A macie, czemu mam mieć gorzej niż wy?
0: Proszę państwa, z dobrych wieści dzisiaj piątek, z drugiej dobrej wieści Światowy Dzień Optymisty, trzecia dobra wiadomość, Międzynarodowy Dzień Seksu i państwo w tej sprawie.
3: Tak się zastanawiałem, dlaczego nie ma dziś redaktor Zientarski i po chwili namysłu wyszło mi, że być może po prostu obawiała się tego, że panowie podejdziecie zbyt optymistycznie do tego dnia seksu. A jak wspominała niedawno, no nie ma dobrych wspomnień z używanymi mężami.
1: Tak, redaktor Ziętarski dzisiaj nie ma, dlatego z panem Wojtkiem w Dzień Seksu musimy sobie radzić jakoś sami.
0: To prawda, baba z wozu. Co tam było dalej?
4: Moja historia jest taka, najcudowniejszy seks miałem w pociągu PKP, naprawdę, z moją dziewczyną. Było przecudownie. Czekaj, z Warszawy do Kielc.
5: I jeśli mogę zapytać, to tak przez całą drogę, czy...
4: Nie, to był krótki epizod. Na miarę moich możliwości. 3 minuty, standard.
0: 3 minuty? To nie tak źle.
6: 6 na 9. 6 na 9. SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tak szybko zleciało, że się nawet nie zorientowałem, a tu już, drodzy państwo.
2: No, zobacz.
1: TikTokerka wyjechała na zbieranie truskawek do Niemiec. Po miesiącu zgarnęła na czysto 15 tysięcy złotych. I jak mówi, na dłuższą metę nie da się tak żyć. No niestety się nie da, przypomnę, truskawki od maja do lipca. Tylko.
2: Rzeczywiście. U mnie z kolei Skolim, aktualna gwiazda estrady. Skolim o mały włos nie oberwał telefonem na koncercie. I tutaj cytat. Ja jestem jakąś małpą w zoo, żeby do mnie rzucać? Ale zobacz, jak się zmieniło teraz rozumienie hasła. Czy podasz mi swój telefon?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
3: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Internauci podzieleni ostro w kwestii materiału promującego nasz kraj, który przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu. Pracowite godziny służby miały też na Lubelszczyźnie. To po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę. Stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
2: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
3: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
2: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
1: To jest raport.
0: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
4: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
6: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
4: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Burza wokół klipu promującego Polskę. Internauci podzieleni w kwestii materiału promującego nasz kraj za granicą, który przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. W pierwszym z trzech spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rupik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają twórcom kompletny brak pomysłu na promocję. Do sprawy odniósł się nawet premier Tusk.
7: Niektóre pomysły fajne. Nie jestem jego reżyserem i scenarzystą. Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował. Jak zauważyłem, nawet zdania na temat rancha są podzielone.
0: Wojciech Kardyś, ekspert od marketingu, zauważa, że takie klipy ocenia się po efekcie i dlatego choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
8: Jeżeli w następnym roku zobaczymy, wyjdą badania i to będzie efekt tej kampanii, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to proszę mi wierzyć, w radiu publicznie przeproszę twórców.
0: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.
9: Pogoda.
10: Fajne, ale wolałem ten spot, kiedy Donald Tusk śpiewał Hey Jude. A budżet chyba był wtedy podobny.
11: Słuchaj, na granicy będą każdego wjeżdżającego do Polski turysty pytali, czy przyjeżdżasz tutaj dlatego, że obejrzałeś klip, czy nie. I wtedy będziemy mieli bardzo dokładne dane.
10: Powiedział, że Ania Rubik go przekonała.
11: Dokładnie. Albo Robert Lewandowski.
10: Drodzy Ania Państwo, Rubik powiedział!
11: Dzisiaj będzie nawet ciepło, do 28 stopni. W centrum kraju 26, najchłodniej oczywiście na wybrzeżu. Jeżeli chodzi o opady, to w tej chwili zdaje się w okolicach Zakopca, Krakowa i Rzeszowa. Tam mogą pojawić się jakieś burze. W ciągu dnia jeszcze Państwu będziemy opowiadali, jak będzie.
10: Zresztą, co będziemy mówić o pogodzie, jak Państwo macie więcej do powiedzenia w tej sprawie?
12: Tak mi się skojarzyło, jak mówiłeś, Wojtek, o zapowiadaniu pogody w innej stacji, że pomyślałem sobie, że w zasadzie Kądziu poszedł o krok dalej, bo właśnie lata temu, jeszcze właśnie w innej stacji, słuchacze dobrze wiedzieli o tym, jakie Kądziu ma nieszczęście do pogody podczas swoich urlopów, że pytali Kądzia, kiedy wyjeżdża, żeby mogli sobie zaplanować urlop w innym terminie.
10: Ale zobacz, stacja się zmieniła, a umiejętność pozostała.
13: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9.
13: W
9: SC Rock.
10: Dzisiaj wolne wnioski. W tej godzinie zajrzymy do Ziętary, do Wrocławia. Tam Moto Classic. W Poznaniu, proszę Państwa, rokowizna. W Warszawie finał męskiego grania. Taki to będzie weekend.
11: Tak jest. I garść dobrych rad. Od wtorku najbliższego nie jedźcie Państwo na kos na wakacje.
10: Michale, co u Ciebie?
0: Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych.
10: Wow.
0: Cieszycie się?
10: Strasznie. Bardzo.
0: O tym w raportach.
10: A mówiłem Wam wczoraj, jak brzmi zatkany butelkomat?

0: 14 minut po godzinie 7, dzisiaj piątek, weekendu początek. To będzie bardzo koncertowy weekend w Poznaniu, tak jak już wspominaliśmy, rozpoczęła się wczoraj rokowizna. Zapraszamy na Instagram Eski Rock, tam na bieżąco relacje z koncertów, ekskluzywne wywiady z artystami. No ale najważniejsze jest, proszę Państwa, o tej godzinie to, co Państwu świta w głowie. Mówiliśmy o butelkach, o kaucjomatach, no i nie trzeba było długo czekać.
1: Z tymi opakowaniami kaucyjnymi to różnie bywa. Ja mam wspomnienia z bardzo wczesnego dzieciństwa, jak moja matka, będąc w Stanach na stypendium na Yale, była tak biedna finansowo, bo stypendium nie obejmowało pieniędzy, tylko mieszkanie i jedzenie, że idąc do sklepu zbierała puszki z trawnika i oddawała. I słuchajcie, to mi zostało i ja sobie, jak mi sąsiad wystawi jakieś opakowania, to zabieram, bo przeliczcie sobie dwa opakowania kaucyjne od dwóch sąsiadów dziennie przez cały rok, ile oni kasy wyrzucają.
2: To absolutnie jest prawda. Drodzy Państwo, o tych butelkomatach mówiliśmy nie raz i mówić jeszcze pewnie będziemy. Ja mam problem z tym, że muszę te butelki najpierw trzymać nadmuchane, one później są gniecione, a zawsze plastik wyrzucałem do odpowiedniego pojemnika, dlatego z tym systemem mi nie po drodze. I Wojtek prosił, żeby nawiązać teraz do dnia seksu, no to nawiązuje. Mam wrażenie, że z tymi butelkomatami ktoś nas...
0: A, myślałem, że też ci nie po drodze, tak jak z seksem. Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu. I Państwo też dzwonicie.
3: Dzień dobry, czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez żyntary. Przypadek? Nie sądzę.
0: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co?
4: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Ten kawałek. Dobrze.
0: No przecież nie ja, ani nie Kądziu.
2: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski.
0: Proszę Państwa, Kasia Nosowska z najnowszym singlem Sos Chaosu. Z dużym prawdopodobieństwem ten utwór będzie można na żywo jutro usłyszeć na męskim graniu w Warszawie.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: z panem Wojtkiem weszliśmy rano tutaj do studia i wydawało nam się, że czegoś kurczę brakuje. Ale później zaczęliśmy sprawdzać, tak, telefony mamy, dokumenty mamy, portfele mamy, kawa jest, karteczki są, wszystko w porządku.
1: No właśnie, ale państwo macie jakieś inne spostrzeżenia?
2: Ale tak słucham audycji i nasuwa mi się takie jedno pytanie. Czemu nie ma szydery z osoby nieobecnej? Przecież u was norma. Pozdrawiam w piąteczek.
1: Od razu nieobecnej. Ona zawsze tu pozostaje duchem, a do tego jeszcze zapach wczorajszego jedzenia tutaj się unosi. Ale a propos Ziętary, która cały czas w naszych serduszkach, to ona już z samego rana we Wrocławiu chodzi i przygląda się pięknym samochodom.
3: No ja was bardzo przepraszam, że mnie z wami nie ma dzisiaj na poranku, ale ja mam swojego bzika. Ja mam raz w roku bzika pod tytułem Moto Classic Wrocław. I teraz uwaga, stoję sobie przy Ferrari 250 GT, który kupił sobie kiedyś pan Ferruccio Lamborghini i się obraził na Enzo i powiedział, że ma sprzęgło do bani. I Enzo powiedział, nie będziesz mi mówił, jak się robi samochody, bo to robisz traktory. No i tak się zaczęła historia Lamborghini i dokładnie ten egzemplarz ja mogę teraz podziwiać i dotykać. Niewiarygodne. Słuchajcie, to, co się tu dzieje, to jest jakiś obłęd, ale przyjechało też Bugatti Tourbillon, tylko 250 sztuk na całym świecie. No jakaś po prostu obłędna cena, niewiarygodna, 1800 koni mechanicznych pasuje. Słuchajcie, 75-lecie Warszawy, więc tych Warszaw tutaj jest niewiarygodnie dużo, ale motywem przewodnim są francuskie samochody, więc ja chodzę i oglądam DS-y wszystkie, całą historię francuskiej motoryzacji. No po prostu dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak mi się uda porozmawiać z panią Karoliną Bugatti, to wszystko będziecie mogli zobaczyć przecież też i w ogóle i was całuję. A i prośba moja wielka, nie zjedzcie mi wszystkich wafelków. Dziękuję, to pa!
1: Nie wiem, o co chodzi.
4: 6 na 9. Obowiązkowa

0: Dzisiaj piątek, przypominamy, wtf.skrok.pl. Tam możecie komuś zrobić odjechany piątek. O tym będziemy jeszcze dzisiaj sobie rozmawiać. A już teraz te sprawy ważne i poważne. Michał Poklękowski z raportem.
1: Skrok. Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w podwarszawskim Raszynie zabezpieczyli ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Ich czarnorynkowa wartość może przekraczać 2 miliony złotych. Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii.
3: To jest raport.
2: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie Polski. Prognozowane są opady deszczu lokalnie do 70 mm na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad.
1: Rok. Sport.
2: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem też, że jest ważne, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będę na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numer 1 na świecie.
4: Being number one in the world.
2: Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany US Open rozpocznie się 30 sierpnia. Jeszcze głośny transfer w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem Wieczystej Kraków został Eftimios Kuluris. Lubię Greków, ale ich imiona i nazwiska trochę mniej. Grek jest dobrze znany w Polsce. Grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej. Pan Eftimios Kuluris. Gratuluję.
0: No i bardzo ładnie, Michale, bardzo ładnie. Ale żeby taką antypatią się tutaj wykazywać... Kądziu lubi Greków, dlatego jedzie i dać im zarobić na urlopie.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski... RSC Rock.

0: dobry, dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić moją koleżankę z pracy, Agusię, i życzyć wszystkim udanego weekendu, oby bez pracy. Pozdrawiam.
1: Smacznej kawusi i miłego dzionka. Eskarok.

0: Słuchaj, to za nami? Może przypomnisz tytuł?
1: Aj ty, Aśka, może jest gdzieś pod ręką, czy nie masz?
0: Nie ma pod ręką, jest na Wrocławiu. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, więc to Wy wiedziecie prym i macie takie oto spostrzeżenia sierpniowe.
2: Dziś w internetach wyczytałem teorię, z którą się dość mocno utożsamiam, a mianowicie sierpień to jest taka niedziela wśród miesięcy. Trzeba będzie przejść do poniedziałku, który będzie tam wrzesień, wiadomo, dzieci wrócą do szkoły, znowu się zrobi szaruga i dopadnie nasz codzienność i rzeczywistość.
0: No wiadomo, ta niedziela jest jak film tani klasy B. Ale ty miałeś w rozmowie z panem takie spostrzeżenie, no bo ty jesteś rodzicem, którego tak. To rzeczywiście dotknie.
1: Dotknie mnie, tak jak i wielu naszych słuchaczy, wielu naszych rodaków, Polaków. Mm-hmm. Liście już coraz bardziej żółte na drzewach. Faktycznie, sierpień się kończy, za moment wrzesień. I dlatego na początek roku szkolnego moje dzieci mówią płaczątek roku szkolnego.
0: A studenci i rodzice tych mniejszych dzieci mówią, jedziemy.
3: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Od rana sobie też z redaktorem Olszewskim żartowaliśmy, że tak nam czegoś brakowało i nie do końca wiemy, o co chodzi. Ustaliliśmy już, że to nie ziętarska.
1: Tylko suchary.
0: No właśnie, halo.
2: Jaka część garderoby jest zawsze niebieska? Bluza.
1: No chyba, że bluza jest czerwona.
0: No to wtedy gorzej. Czekaj, to może coś mądrzejszego.
3: A czy wy wiecie, co czarodziej dolewa do rosołu? No wiadomo, magii.
1: Dobrze.
0: Chyba, że pieprzu. Głupie, co? To jeszcze tutaj.
4: A wiecie, dlaczego w morzu jest woda? Żeby się nie kurzyło, jak statki hamują.
5: Ty pokaż mi, jak dolejesz pieprz na przykład.
0: Dobra, już, dobra.
6: Telefon zaufania Eskirok 691-613-613.
0: A żona mówi, tylko nie palnij niczego głupiego.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to zapraszam, panie redaktorze.
2: Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
1: No, oczywiście, że tak. Słuchaj, wolisz Dua Lipę czy mandarynę?
2: Mandarynę.
1: Słuchaj, mandaryna 48L rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Za chwilę oddamy im głos. Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych resort klimatu. Podsumowuje system działający od października ubiegłego roku.
1: SK Rok. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków, jednak od tego zaczynamy raport o 8. Został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania zabójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy odkryli niepokojący wpis na jednej z internetowych grup dotyczących broni palnej.
2: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny, który został zatrzymany. 23-latek usłyszał szereg zarzutów.
2: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
0: Sąd zdecydował o jego 30-dniowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Zmiany w podatku PIT, CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez wcześniejszych konsultacji.
3: Już od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz, jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
0: Mówi nam Michał Borowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
3: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, dla mnie to nawet przypadkowymi łatami, czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe pitowskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
0: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Okazało się, że lubimy zwracać. Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych. Resort klimatu podsumowuje system działający od wielu miesięcy. Od tej pory do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach na koniec Aleksander Ruszkowski.
4: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4 tysięcy ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
5: W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów. Natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce. Również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
4: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
0: Choć automaty, do których taszczymy wielkie wory z opakowaniami, stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zbieranych opakowań.
6: Na szczęście wszystkie zawsze dobrze działają.
7: Pogoda.
8: To ostatnia prognoza pogody przed moim urlopem. Drodzy Państwo, żebyście zapamiętali, że w SC Rok tylko i wyłącznie sprawdzone informacje, będzie na poważnie, uwaga, wyjątkowo. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Temperatura od 21 na wybrzeżu do około 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
6: I jeszcze ciekawostka z kalendarza. Dzisiaj urodziny celebrują i Robert Lewandowski, i ten pan.
9: Cześć, tu mówi Tomek Lipiński. Zapraszam gorąco do słuchania porannej audycji 6 na 9.
10: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rok.
6: A dzisiejszy program wygląda mniej więcej tak, halo?
11: Czy wiecie, jakie jest zaprzeczenie słowa łaknienie? Łak tak tak.
8: Bardzo ładnie, drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy na tak. Do kogoś trafi prezent w ramach prezentu marzeń, 1000 zł do wydania, na fajne wakacje.
6: Patrz, Michał dopiero załapał.
0: Załapałem po 2 sekundach, ale już się cieszę.
12: Escaro.
6: Cieszymy się twoim szczęściem, Michale.

0: Zespół Dżem już dzisiaj wieczorem wystąpią na Roku Wiśnie w Poznaniu. Jaro zobaczy to na żywo, Klaudia zobaczy to na żywo. Aśka niestety nie będzie akurat na tym koncercie i pewnie bardzo żałuje.
1: A my będziemy gdzie wtedy w tym czasie?
0: Ty pewnie wieczorem będziesz się pakował na wakacje do Grecji.
1: Tak, no.
0: A ja pewnie będę na placu zabaw.
1: Dokładnie.
0: Około 22, klasycznie.
1: Ale jak to jest? Wracacie z placu zabaw zawsze nocnym autobusem z tymi wszystkimi, którzy z imprezy na imprezę się przemieszczają?
0: Tak, a co?
1: A co? A nie.
0: Mamy plac zabaw pod domem kolejny.
1: Otóż to, no. A co? Nie wolno nocnym jeździć autobusem? Oczywiście, że
0: ale
1: można.
0: Ale zobacz,
1: można.
0: W lipcu jak idziesz o 21.30 na plac zabaw i jest widno, to nikomu to nie przeszkadza. A jak pod koniec sierpnia już jest ciemno,
1: tak,
0: to mówią, że to środek nocy.
1: No dokładnie. A jak w styczniu zobaczyli Wojtka o 21.30 na placu zabaw, to zadzwonili zaraz po
0: Straż Miejską.
1: Właśnie tak
0: proszę, widzisz, pan leży na piachu i nie chce wstać. Słuchajcie, mamy wakacje i takie spostrzeżenia.
2: Zbieram wolne wnioski. Właśnie wróciłam z wakacji i było cudownie. Poznałam tam chłopaka i jest mi bardzo smutno, że jestem z powrotem w Polsce.
0: A propos dziewczyny, która poznała chłopaka, to Kądziu coś o tym wie.
1: Wojtku.
0: Nie chcesz o tym mówić?
1: Wojtku.
0: To wróćmy do butelkomatów.
3: Słuchajcie, z dwojga złego to ja wolę w tą stronę. Niech te butelkomaty będą i niech te kaucje będą. Bo pojeździcie sobie trochę po festiwalach, po różnych imprezach. Zobaczcie, jak jest czysto. Naprawdę, ludzie zbierają te śmieci w postaci plastikowych opakowań czy puszek, zabierają ze sobą, bo to jest kasa, a jak nie, to sprząta ktoś za nich inny i też jest z tego kasa. W lasach nie ma butelek i puszek. Nikt tego już nie wyrzuca przez okno jadąc samochodem, także naprawdę, z dwojga złego lepiej w tą stronę. Pozdrawiam.
0: Ty, ale coś w tym jest. Ostatnio idę, a tam z lasu wychodzą dziki i wynoszą butelki.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ty, ale weź tutaj dosięgnij teraz tą racicą normalnie do tego, bo to tak wysoko jest, nie? Że tam trzeba włożyć, wrzucaj powoli, żeby się wszystkie naliczyły.
0: Ryjkiem, ryjkiem.
1: O, dosyć tych głupawek, drodzy państwo, nowi stąsi teraz w SK Rock.
0: O, chyba ci wyłączę mikrofon, przepraszam.
1: Boże, chciałem powiedzieć, westchnąć cię.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. No i państwo oczywiście jak zwykle bardzo aktywni w telefonach.
1: Słuszcie Asi, najlepsze życzenia imieninowe, ponieważ dzisiaj są imieniny Joanny. Także i sobie życzę wszystkiego najlepszego.
0: Kurde, dobrze, że nie przyszła, nie? Kupię, tak w ogóle nie przygotowani, nie mamy dla niej żadnego prezentu. Ale oczywiście jesteśmy jak zawsze przygotowani muzycznie.

0: złe.
1: Ale wiesz, gdybyśmy na przykład nie chcieli składać jakiejś Joannie życzeń, no bo nie lubimy, albo no. Ja mam siostrę prywatnie Joannę, no to dzisiaj jest z czego wybierać, bo Agapiusz, Anastazy, Maksymilian, Paulina, Pius i Wiktoria, oni też między innymi obchodzą dzisiaj imieniny, a moja córka druga miała być Wiktorią właśnie.
2: No popatrz.
1: Ale żona weto wyraziła.
2: Mnie zaintrygował Agapiusz.
1: Agapiusz?
2: Ja to mam taki, co się zazwyczaj zagapia.
1: Tak, ten.
3: 6 na 9. Estero.
1: A Cyriakia też ma imieniny dzisiaj, to jaka?
2: No to siostra Cyriaki.

0: Podróżując można kręcić kółkiem, ale też za kółkiem może zakręcić się w głowie. No i o rekordziście, mam wrażenie, z promilami opowie już za chwilę Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych podróżował wieczorem autostradą A8 w kraju Sary na zachodzie Niemiec, mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Poinformowała lokalna policja. Mężczyźnie oczywiście odebrano prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że francuscy hodowcy ślimaków bardzo boją się drastycznego spadku zbiorów. Poinformowała o tym agencja DPA. Część populacji tego przysmaku wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur albo padła łupem poszukujących rozpaczliwie pożywienia drapieżników.
1: To jest raport.
2: Dziś punktualnie o 16:00 na placu Kościuszki w Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Dołączy on do doświadczonego kolegi, czyli Bonifacego.
3: Po prostu kończy świat.
1: SK Rock Sport.
2: Ale Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
4: Oczywiście.
2: Tego i drugiego.
4: Oczywiście.
2: No. Derby Krakowa zaczną piątą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Krakowie podejmie Beniaminka Wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. To spotkanie dziś o 20:30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. W ten weekend też pierwsza runda piłkarskiego pucharu Niemiec i pewnie nie zwróciłaby większej uwagi, gdyby nie zapowiedzi kibiców, którzy chcą zakłócić rozgrywki i planują masowe protesty. To przeciwko systemowi. Kibice domagają się jego zniesienia, tłumacząc, że niszczy emocje i generuje długie przerwy w grze.
4: Znacie jakieś przyśpiewki przeciwko VAR-owi? Trzeba coś wymyślić.
5: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Mamy piątek, a jak piątek, to czas rozdać wielkie pieniądze.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w ESC Rock.
0: No to bierzemy, kręcimy, jak to się kiedyś mówiło. Wybieramy numer do Agnieszki, która ma ciekawą historię do opowiedzenia, prawda?
3: Bardzo ciekawą, bo to jest naprawdę wydarzenie, które pewnie nieczęsto, wiesz, się zdarza po prostu.
0: To prawda. Dzień dobry, czy to Agnieszka?
4: Dzień dobry, tak.
0: Gdzie się dodzwoniliśmy? Gdzie mieszkasz?
4: W Legionowie, obok Warszawy.
0: No to pięknie. Agnieszko, zanim przejdziemy do historii, którą chcesz nam opowiedzieć, wydaje mi się, że zasadnym byłoby zmienienie aktualnie podkładu na antenie. Może ten ułatwi ci opowiedzenie tej historii.
3: No dawaj, opowiadaj, gdzie to było, jak to się wydarzyło i czemu powiedziałaś tak?
4: No, w takich okolicznościach nie dało się inaczej. Jeżeli to się odbyło na przystanku Utrok, znaczy teraz Polendroku, więc no tym bardziej po ponad 13 latach, no to już nie było.
0: Ale naprawdę wzięliście ślub na Polendroku?
4: Zgadza się.
0: I normalnie tam wam ktoś go udzielił i później było wesele w tym miejscu.
4: No, tak, normalnie była pani naczelnik, nawet mieliśmy szampana z Jurkiem, więc no takie wesele to...
3: Ty, czekaj, po 13 latach Agnieszka wyszłaś za Jurka?
4: Nie, no za Patryka, ale
3: za Patryka.
4: No, Jurek był, to też było bardzo ważne.
0: Ale Agnieszka mówi, Jurek, ze mną się nie napijesz?
3: No dokładnie.
4: Agnieszka... Nie, to on zachęcał tym razem.
0: Agnieszko, gratulujemy ci serdecznie, ale nie miałaś obaw, że tyle osób na krzywy ryj się zwali na wasze wesele?
4: Później trochę, ale deszcz ich pogonił. Ale więc słuchajcie, jakoś daliśmy radę.
3: Z drugiej strony zobacz, ile kopert musiało się zwrócić to wesele.
4: No, ale opłacało się.
0: Brawo, tak jest. Na polę drogę się najczęściej zwraca w toju. Uwaga, jeszcze dźwięk dla ciebie.
3: Zabierz tego swojego chłopa. Po tych 13 latach chodzenia ze sobą wreszcie powiedzieliście to sakramentalne.
4: No właśnie, trzeba go zaskoczyć teraz.
0: A masz jakiś pomysł? Co teraz zrobicie w takim razie? Jak przebić w ogóle ślub na Polendroku? Co byście sobie zrealizowali w ramach prezentu marzeń?
4: No właśnie się zastanawiam. On myśli o czymś w powietrzu, więc się trochę obawiam.
3: Ale Agnieszka, bo mówisz, trzeba go zaskoczyć. Wiesz, jak go zaskoczysz najlepiej? Przetrzymaj tę nagrodę przez 13 lat w szufladzie.
4: Kurde, a to w sumie by było dobre.
0: No to zrobisz co chcesz, daj nam znać później, jak było, jak leżała przy pladzie. Pozdrawiamy,
4: dobra,
0: trzymaj
4: super,
0: się.
4: Super, dzięki wielkie, hej.
0: Pa, pa.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Ciekawe, Zespół Queen, a brzmią zupełnie jak The Beatles. Zobacz, nie wiem, czy masz też takie spostrzeżenie.
1: Każdy słyszy coś innego, bo ja miałem wrażenie, że taki Elvis Presley w tym numerze
0: a,
1: i ten
0: trochę
1: głos.
0: Trochę też, no, widzisz. A, jednak a? Ludzie, którzy się zdają na muzyce, to sobie mogą pogadać.
1: Szkoda, że żadnego z nich nie ma tutaj dzisiaj z nami.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy m.in. o tym, że w Sochaczewie pojawi się figurka kota Filemona i będzie towarzyszyła Bonifacemu.
2: Tak się składa, że jestem z Sochaczewa. Jest to pierwsza dobra wiadomość na temat Sochaczewa od kilku miesięcy, jak nie kilkunastu miesięcy. Oczywiście chodzi mi o odsunięcie pomnika kota Filemona.
0: No to gratulujemy sukcesu w takim razie. Były też dzisiaj informacje o tym, że mamy imieniny Joanny.
1: Tak
0: nie?
1: jest i wszystkim Joannom po prostu najszczersze życzenia.
0: Nasza Joanna z tej okazji baluje na Moto Classic we Wrocławiu, a państwo?
3: Joasia kiedyś trafiła na dyskotekę bardzo, bardzo pozamiejską. No i tam do tańca wyrywają jeden gościu, w końcu dała się namówić, sobie tańczą, tańczą. No i w momencie ona tak chciała przerwać tą niezręczną, nazwijmy to ciszę, i się przedstawia, mówi Joanna, a gościu do niej, Jorychu, ty z wioski.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: piękny to był poranek, nie zapomnimy go nigdy, a przynajmniej do 10.
1: No to co, kończymy pomalutku, powolutku, drodzy państwo. W imieniny Joanny mówimy państwu do usłyszenia, bo niektórzy z nas znikają na dłużej.
0: To prawda, chcieliśmy Jara Sobierajewicza wyciągnąć do tablicy, ale powiedział, że po pierwsze wczoraj Lech Poznań wygrał 7-0, po drugie tak, był na Rokowiźnie, po trzecie pracuje od 9 i nie będzie się z głupolami zadawał.
1: No dokładnie, bo jak się pracuje od 9, to w pracy jak zwykle jest się 9:05, a nie za 5:09.
0: Oczywiście, że tak. Drogi Konradzie, wyjeżdżasz na 2 tygodnie na urlop?
1: No nie przesadzaj, wyjeżdżam na 7 dni.
0: I niech to będzie prognoza twoich wakacji.
2: Tam was czeka śmierć. Po 12 dniach.
3: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie jak krety.
2: Przyzwyczajcie się.
3: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
4: To było 6:09 w ESC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

0: służby zatrzymały 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy 23-latka z Lubelszczyzny, którego złapały służby. Dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera dla was Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca?
2: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
3: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
2: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
1: To jest raport.
0: Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został objęty dozorem. Przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Darek Brąbosz.
4: Czego się domagam sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
5: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
4: No na całość, nie? Weszli na moje.
5: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
4: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
5: Kto to panu zrobił?
4: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodził.
5: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
4: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapał?
0: Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tegoroczny sezon wakacyjny nad morzem nie był najlepszy. To za sprawą pogody. Kapryśna i przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
6: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci i tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiło nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaż w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu 30 sierpnia.
7: Pogoda.
0: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze, lokalnie z gradem oraz silnymi porwami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej ma być w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 23 stopni na wybrzeżu, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
7: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: znajdziesz też. W temacie tego, o czym mówił Wojtek Skądziem na koniec audycji 6 na 9, że nie chciałbym się z nimi gadać przed 9, zapłacone mam od 9, no to co będę gadał przed 9? Kto mi za to zapłaci? Nie, na poważnie to jechałem na ostatni moment, odsypiając trochę wczorajszą robotę do samego końca na Rakowiźnie. No i dziś będzie tak samo. Jeżeli Państwo zmierzają w stronę Poznania na Rakowiznę, albo już są na miejscu i byli wczoraj, a jeszcze się nie spotkaliśmy, to proszę podejść do naszej strefy eskorokowej dzisiaj, żeby przybić piąteczkę. Będę, obiecuję. Kwadrans po 9, pan Jaro mówi dzień dobry, zaczynam na razie kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim przejdziemy do tych staroci, które przygotowałem, to najpierw nowość od Royal Blood. 10 over 10.

0: Under Pressure, Queen z Davidem Bowiem w Esce Rock. Jestem człowiekiem związanym z jedną i tą samą kobietą od wielu lat, dlatego nawet w świecie muzyki doceniam te wieloletnie związki. I teraz będzie o takim, w kultowych historiach.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bono, od lat związany ze swoją miłością z lat szkolnych, Alison Stewart. Spotykał się z nią od 75 roku i nadal z nią mieszka, więc można powiedzieć, że są już razem od ponad 50 lat. Ale najważniejszą datą w ich życiu było to, co wydarzyło się 21 sierpnia roku 82, gdy w All Saints Church w Raheny w Irlandii wzięli ślub. 44 lata temu. Jest taka piosenka zespołu U2, w której Bono przeprasza Ali za zapomnienie albo o imieninach, ale raczej o urodzinach, bo imieniny to raczej my w Polsce świętujemy. Teledysk, który kręcony był w miejscu, które w kwietniu widziałem na własne oczy, w centrum Dublina. Fitzwilliam Place i Upper Fitzwilliam Street. Ta piosenka nazywa się Sweetest Thing i jak znam życie, zdania w temacie Ali Bono od czasów napisania tekstu do tego numeru nie zmienił.

0: za nieco ponad miesiąc. 35. rocznica wydania płyty, z której Państwu gram teraz Lithium, czyli albumu Nevermind. 35 lat. Tak to wychodzi z matematycznego obliczenia. Od roku 91. tyle właśnie mija lat w roku 2026. I nic z tym nie będziemy w stanie zrobić. Tych lat będzie po prostu przybywać. Za moment w Esterok Mysłowic.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w ESC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. ESC Rock. Radar.
5: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Huk odrywającej się brył lodu zamiast oklasków i scena na wyspie, która jeszcze niedawno nie istniała. W takich warunkach zespół Organek zagrał niezwykły koncert na Spitsbergenie, by zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Wyprawa na kraniec świata okazała się dla muzyków potężnym doświadczeniem, a lider grupy Tomasz Organek przyznaje wprost: to było szokujące. Więcej o tym doświadczeniu przeczytacie na eskarok.pl.
1: ESC Rock Radar.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
7: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
8: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESC Rock.

Begisu nie wyszła za mąż. Zespół Mslowic w Polskim Radiu SK Rock. A teraz o urodzinach gościa, do którego wokalu trochę trzeba było się przyzwyczaić, bo w tym świecie mocnych dźwięków głosy śpiewaków brzmiały jednak zwykle inaczej. Mocniej. Serge Tankian, bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w tym świecie ostrej muzyki i to może nawet nie tylko tej mocno-rockowej, bo choć kojarzymy go jako wokalistę System of a Down, niedawno był w Polsce na koncercie nawet dwóch, to nie ogranicza się muzycznie do ciężkiego grania, bo na przykład potrafi grać nowoczesny jazz, a i do tego jego horyzonty sięgają daleko poza muzykę. Przecież interesuje się polityką, nawet założył organizację działającą na rzecz pokoju. Ciekawe jest też to, że facet, o którym mówi się, że jest najsłynniejszym muzycznym ambasadorem Armenii, na świat przyszedł 21 sierpnia roku 67, a więc 59 lat temu, jak sam wspomina, na wygnaniu w Bejrucie w Libanie.

0: przyznam się teraz Państwu, trzymając rękę na sercu, że o tej piosence, a także na przykład o Knocking on Heaven's Door zespołu Guns N' Roses myślałem na początku, kiedy je usłyszałem, że są ich własnymi numerami. Dopiero po latach okazywało się, że to covery. No ale człowiek, jak poznaje muzykę, jest młodym, nieopieszonym fanem muzyki rockowej, nie musi od razu wszystkiego wiedzieć, prawda? A w temacie wiedzenia wszystkiego, to teraz będzie raport Deski Rock. Po o polityce i o tym, co dzieje się na świecie, też warto wiedzieć. A po raporcie Linkin Park.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w Katowicach. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści ABW i CBŚP.
9: SK Rock. Raport.
8: 10:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Katowicach na początek. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji w Katowicach.
10: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
8: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusem. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora.
9: To jest raport.
8: Elementy przewodów leżące przy torach kolejowych. Odgłos przypominający wybuch i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści ABW i CBŚP. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów miał usłyszeć odgłos wybuchu.
11: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
8: Tłumaczy nadkomisarz Anna Kamola, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Robienie zrzutów ekranu może sprawiać, że gorzej zapamiętujemy utrwalone na nich informacje. Tak wykazały badania przeprowadzone przez psychologów z Binghamton University w USA. Jak wyjaśnili autorzy badania, podobne zjawisko obserwowano wcześniej w przypadku robienia zdjęć. Osoby fotografujące przedmioty lub wydarzenia później pamiętały je gorzej, szczególnie jeśli do wykonywanych zdjęć już nie wracały.
12: Eskarok Biznes.
8: Zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez uprzedzenia.
13: Już od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz, jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
8: Mówi Michał Borowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
13: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, dla mnie to nawet przypadkowymi łatami, czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe PIT-owskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
8: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,73 zł, za euro 4,31 zł, za franka szwajcarskiego 4,58 zł i funt brytyjski jest wyceniany na 4,96 zł.
12: Pogoda.
8: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze, lokalnie z gradem oraz silnymi porywami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
12: Eskaro. Kultowe kawałki,
14: kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: Raz, dwa, trzy, malczyki. Jugoton i pan Kazimierz. Na antenie jest Hirok. W Białymstoku wczoraj było raz, dwa, trzy, cztery. W Poznaniu nawet liczono do siedmiu. Ładnie to wyglądało na boiskach w eliminacjach do Ligi Europy. Chociaż tyle się wydarzy w polskiej piłce tej jesieni.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Street of Dreams, YouTube.

0: Dreams, zespół Hey w Este Rock. A teraz o pewnej innej polskiej legendzie.
1: Kultowe historie w Este Rock.
0: O człowieku, który jeszcze w latach 70. zakładał zespół Tilt. O człowieku, który razem z Robertem Brylewskim tworzył Brygadę Kryzys. Legendarną, naprawdę formację, być może nawet jeszcze ważniejszą od Tiltu. I który maczał palce w zespołach innych z Robertem Brylewskim tworzonych, na przykład w Izraelu, a także w Photones, który też oczywiście sporo robił sam, kiedy już zespoły nie funkcjonowały, bo na przykład napisał piosenkę Nie pytaj mnie, która ta piosenka promowała film Psy 2 Władysława Pasikowskiego. Absolutnie wielka postać, którą bliscy, dawni znajomi nazwali po prostu Francem. Tomasz Lipiński ma dzisiaj 71. urodziny.

0: Pamiętam, jak mieli grać na stadionie nowo otwartym wtedy w Lublinie. No i nie pojechałem, bo pomyślałem sobie, że jeszcze będzie kiedyś inna okazja, by się spotkać z zespołem The Cranberries. No i już innych okazji w Polsce i zresztą gdziekolwiek na świecie nie będzie. Niestety. Promises, zespół The Cranberries w SC Rock. Za moment pojawi się zespół, który też już nie zagra. No chyba, że będzie to jakiś występ związany z emisją jakichś nagrań trójwymiarowych, bo takie pomysły chodzą, by reaktywować różnego rodzaju zespoły. No i pewnie w ten sposób mogliby jeszcze Van Halen gdzieś na koncercie się pojawić. Ich Jump za moment w SC Rock, a potem wspomnienie pierwszej ważnej grunge'owej płyty w historii.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to

Halen i Jump. A teraz będzie historia długa. Zaczyna się w pierwszej połowie lat 80., gdy dotychczasowy perkusista o nazwisku Lane Staley wziął udział w przesłuchaniach do roli wokalisty w glam rockowym zespole Sleaze. Tak, glam rockowym. Szybko został jego członkiem, doszło jednak do innych zmian w składzie, aż w końcu zaproponowano zmianę nazwy grupy na Alice in Chains. Ta przypadła wszystkim do gustu, choć początkowo jej zapis wyglądał nieco inaczej od tego, który pamiętamy, bo to było Alice, potem było N, apostrof i Chains, gdyż obawiano się oskarżenia o naśmiewanie się z tematu zniewolenia kobiet. Formacja działała i dość dobrze radziła sobie na jeszcze wtedy glam rockowej scenie Seattle. A potem przyszły dwa sierpnie. Pierwszy w roku 87, gdy Lane poznał wtedy podobno bezdomnego gitarzystę Jerry'ego Cantrella i zaproponował mu kawałek podłogi w swoim mieszkaniu. Mniej więcej w tym czasie doszło do rozpadu właśnie zespołu, tego, w którym grał Lane i tego, w którym grał Cantrell, no i panowie postanowili połączyć siły. A drugi ważny sierpień był finałem ich pracy w London Bridge Studio w Seattle i jeszcze w Capitol Studios w Hollywood, już w składzie z basistą Mike'iem Starrem i perkusistą Seanem Kineyem. Nagrali płytę, o której mówi się, że była pierwszą z wielkich grunge'owych płyt w historii. Debiutancki album studyjny Alice in Chains, Facelift, ukazał się dokładnie 36 lat temu. Man in the Box.

0: kapela z Koszalina. Tam się zaczynała historia Mr. Zuba. Chociaż pierwotnie, zdaje się, mieli taki plan, by nazywać się Mr. Zube, ale proszę pamiętać, jakie wtedy były czasy. Kiedy powstawali, no to raczej ta nazwa by nie przeszła. Raczej na pewno. Mój jest ten kawałek podłogi. A teraz 11 i raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
3: Oczywiście.
2: Tego i drugiego.
3: Oczywiście. No. Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
4: Mandaryna rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta, jest już w rękach służb. Co zanieczyściło narew w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom.
6: SK Rock. Raport.
2: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Groźny incydent w Warszawie, od tego zaczynamy. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta, jest już w rękach policji. Jak ustalił nasz reporter, 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie de Gaulle'a i atakował nadjeżdżające samochody. Obywatel Gruzji. W jednym z nich był wiceminister finansów.
7: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
8: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
7: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
2: Informacje w tej sprawie zebrał dla Was Mateusz Gołębiewski.
9: To jest raport.
2: Co zanieczyściło narew w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy. Zabezpieczali fragment rzeki zaporami separacyjnymi i sprawdzali sytuację z powietrza oraz z łodzi, mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży.
10: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
2: Po akcji zbadano parametry rzeki i nie stwierdzono już zagrożenia. Pobrane zostały próbki, które pomogą ustalić, z czym służby miały do czynienia.
10: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego, spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
2: Ale na ostateczne wyniki trzeba poczekać.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Już przyszły weekend, 28 i 29 sierpnia, wielkie porządki na południu Polski. Akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach. W miasteczku ekologicznym czeka wiele atrakcji.
11: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze, co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
2: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ambasador akcji. Nie zabraknie również gastronomii i koncertów gwiazd muzyki polskiej.
12: Koncert najpierw Asi Giewont, a o 20:30 Sary James. Wszystkie te wydarzenia wydarzenia, to warte podkreślenia, są całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkich. Te koncerty są taką formą podziękowania dla wolontariuszy przede wszystkim za ich pracę. To jest taka tradycja. I między innymi Afromental, występował Brodka, Zakopower. Te zespoły uświetniają jakby zakończenie tego wydarzenia.
2: Mówi Sławomir Herykowski, rzecznik akcji Czyste Tatry. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat znajdziecie na stronie czystapolska.org.pl.
1: Pogoda.
2: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze lokalnie z gradem oraz silnymi porywami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej może być w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, przez 25-6 na Mazowszu do 27-8 na Dolnym Śląsku.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Państwu też słuchając tej piosenki mają przed oczami Szreka? To normalne, absolutnie. Proszę się tym faktem nie martwić. 10 minut po godzinie 11, Country Cross za nami, a teraz pan Grzegorz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Party Doll.

0: wczoraj na festiwalu rockowizna gadałem sobie m.in. z Lipą z Illusion i wspominałem mój pierwszy koncert chłopaków, który widziałem na Energii Sztuki Żarnowiec w roku 93. To był ten sam dzień, kiedy po raz pierwszy na scenie zobaczyłem też zespół, który dla Państwa teraz śpiewał Ciągnika. Blenders. 93 rok. Moje pierwsze spotkanie z nimi. Oczywiście ta piosenka jest trochę starsza, ale trochę młodsza, ale też pamiętam, że w sumie spotkałem się z nimi po raz pierwszy 33 lata temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A 40 lat temu, kilka miesięcy, w połowie roku 86, panowie z Midnight Oil spędzili na trasie Blackfield Whitefield po australijskim Odludziu, grając z rdzennymi zespołami muzycznymi o nazwie, które wam pewnie niewiele powiedzą, mi też niewiele mówią, ale powiem: Warumpi Band i Gond Valanland. Grali dla społeczności aborygenów, no i widzieli z pierwszej ręki powagę problemów w zakresie standardów ich życia, zdrowia, no generalnie wszystkiego, co się wtedy tam działo. Trasa była krytykowana przez niektórych dziennikarzy. Uważali, że to jednorazowe wydarzenie, takie promocyjne, wiecie, a nie długoterminowa próba budowania mostów między społecznościami. Zespół wziął sobie to do serca. I doświadczenia, jakie przeżył te 40 lat temu, uczynił podstawą kolejnego albumu o tytule Diesel and Dust. Ten album ukazał się dokładnie 39 lat temu. To z niego pochodzi ta piosenka, która mocno opowiada o tym, że ziemia aborygena powinna być zwracana, a nie zabierana. Beds are burning.

0: Join me, zespół Him. W porównaniu z takimi piosenkami, nie wiem, z czasów The Doors czy Led Zeppelin, piosenka wydaje się młodą, ale to też jest utwór z poprzedniego stulecia. Naprawdę. Rok 99 i płyta o tytule Razor Blade Romance, zespół Him. Join me in death w SC Rock. A za moment Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
6: SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Amerykańska grupa Deftones rozpoczęła swoją letnią trasę koncertową po Europie. W trakcie pierwszego występu w Wiedniu zespół zaprezentował niezwykle przekrojowy set złożony z 21 kompozycji. Fani byli świadkami wyjątkowego wydarzenia, bowiem muzycy odkurzyli dawno niegrany utwór, który pojawił się na setliście pierwszy raz od 15 lat. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
8: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
9: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to SK Rock.

Fighters, The Pretender w Esce Rock. A teraz będzie o chłopcu, który miałby dzisiaj 40 urodziny. Connor Clapton, syn Erika Claptona i włoskiej modelki Lory del Santo. I to mógł być jeden z najpiękniejszych dni w roku dla gitarzysty, a stał się jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym, bo syn Slowhanda nie obchodzi dziś 40 urodzin. Nie dożył nawet tych piątych. Zginął tragicznie w 91 roku, wypadając z okna apartamentu w Nowym Jorku. To wydarzenie było inspiracją dla jednego z największych hitów Erika, czyli Tears in Heaven.

0: wygląda Sunday Jazz po YouTube. No dobrze, drodzy Państwo, mówię do usłyszenia, życząc dobrego weekendu, do usłyszenia, a do zobaczenia z tymi, którzy pojawią się dziś na festiwalu Rockowizna. Dziś albo jutro, bo przecież festiwal trwa do soboty. Proszę odnaleźć strefę Eski Rock. Mamy rozstawioną po prawej stronie sceny w Poznaniu, tuż przy lotnisku Ławica. W pięknych okolicznościach przyrody będzie można przybić ze mną piąteczkę. Zatem strzała. Trzymajcie się.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Bezpieczeństwo i zdrowie to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, na miejscu pracują służby, są utrudnienia. W raporcie UOKiK i nieprawidłowości w 8 modelach pomp do wody.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027 rok. Na pierwszym planie jest obronność.
5: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
3: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
5: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
3: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na przyszły rok, zaplanowano za tydzień. A ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze dziś ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki.
4: To jest raport.
3: Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. To w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło rano w Miłosławiu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej.
6: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
3: Mówi Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Mimo podjętej przez strażaków akcji ratunkowej, kobiecie nie udało się przywrócić czynności życiowych. Dziewczynka została zabrana do szpitala w Poznaniu.
6: Kierujący Peugeotem pochodzący z powiatu gostyńskiego był trzeźwy. Ruch na odcinku drogi krajowej jest ograniczony i kierowany jest przez policjantów. Jeśli oczywiście jest możliwość wyboru alternatywnej drogi, prosimy, aby tutaj nie dojeżdżać.
3: Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: 20 milionów złotych ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o ponad 20-kilometrowy odcinek trasy, na rozbudowę którego drogowcy podpisali dziś umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Mateuszu, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami trasy?
7: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
8: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
7: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców.
8: Którzy jadą od strony Poznania, rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
7: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
1: SK Rock
9: biznes.
3: Inspekcja handlowa skontrolowała 15 modeli pomp do wody czystej i brudnej. Nieprawidłowości wykryto w 8 z nich. W 2 przypadkach wady stwarzały ryzyko pożaru, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrole prowadziły wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu oraz we Wrocławiu od marca do maja. W lipcu na targowiskach wzrosły w porównaniu z czerwcem ceny ziemniaków i żywca wołowego, a większość pozostałych produktów rolnych potaniała. W ujęciu rocznym spadki objęły niemal wszystkie podstawowe produkty rolne, podał Główny Urząd Statystyczny. Amerykańskie sankcje i wzmożona presja na Iran nie stanowią rozwiązania kryzysu, oświadczyło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chiny, będące kluczowym partnerem handlowym Teheranu, odrzuciły tym samym apele Waszyngtonu o dołączenie do działań zmierzających do gospodarczej izolacji Iranu.
9: Pogoda.
3: Dziś większe przejaśnienia i cieplej, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum również burze. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu, a ciśnienie 997 hektopaskali.

0: To Mysłowic i długość dźwięku samotności Westerok. Badania, proszę Państwa, naukowców wskazują na to, że ludzie optymistycznie nastawieni do świata cieszą się lepszym zdrowiem niż pesymiści. Są oni mniej podatni m.in. na choroby serca i układu krążenia. A mimo ogromnych zalet bycia optymistą, w naszym społeczeństwie wciąż brakuje ludzi optymistycznie patrzących w przyszłość. Dlatego właśnie dziś, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. I tym optymistycznym akcentem witam Państwa. Westerok, Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Jest piątek, piąteczek, piątunio, 21 dzień sierpnia. Już tylko kilka godzinek i rozpoczynamy weekend. O optymizmie dzisiaj sobie jeszcze na pewno pogadamy na antenie Skierok. Natomiast teraz mam dla Państwa bardzo fajny kawałek, który jest wynikiem połączenia sił Dextera Hollanda, czyli gościa z The Offspring, i Billiego Morrisona, czyli gitarzysty Billiego Idola. Numer nosi tytuł Never Gonna Change i już teraz leci dla Państwa Westerok.
1: Ten kawałek to

The Outfield i Yolof w piątek, piąteczek, piątunio na antenie Eskirok. Kto z Państwa wczoraj był na pierwszym dniu poznańskiej rokowizny? Ręka do góry. Widział ktoś naszego redakcyjnego kolegę Jaro Sobierajewicza? Przybił ktoś z nim pionę? A może ktoś z Państwa ma z nim zdjęcie? Proszę śmiało podsyłać na Messengera Eskirok. Bardzo chętnie rzucę na to ogiem. A dla tych Państwa, którzy nie byli, odsyłam na nasze sociale. Tam jest sporo relacji i tam można chociaż na sekundkę wbić się w klimat rokowizny. A dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, co za sobą dzisiaj zrobić, proszę uprzejmie, drugi dzień rokowizny startuje punktualnie o 16:00, zacznie Zenek Grabowski, potem Pull the Wire, potem Jam, Royal Republic, Wolf Alice i na sam finał Creme de la Creme, czyli Acid Drinkers. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie rokowizny, no i na socialach. Eski Rock polecam bardzo gorąco. A teraz zespół, który być może kiedyś na rokowiźnie się pojawi. Kto wie, bo rokowizna ma tendencję do ściągania dużych gwiazd. Fall Out Boy i This Ain't a Scene, It's an Arms Race.

0: muzyka Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. Tekst Mike Rutherford, a wykonanie przed chwileczką grupa Disturbed, czyli Land of Confusion. Bardzo dobry cover numeru Genesis. A już za chwileczkę piosenka oryginalna grupy Bon Jovi, czyli You Give Love a Bad Name. I jak są jacyś optymiści w okolicach radioodbiorników, to proszę być uważnym.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.
9: Hey, what's up? We're Papa Roach.
10: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
11: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Michael Stipe i Andrew Watt, I Played the Fool w Ester Rock za nami, a dziś, proszę Państwa, w kalendarzu jest Światowy Dzień Optymisty. Czyli między innymi moje święto, bo ja jestem optymistą, czasami nawet bardzo niepoprawnym, no ale nieważne, nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że chciałbym poczuć dzisiaj Państwa optymizm, usłyszeć o tym optymizmie. W związku z tym czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock na temat Państwa przykładów optymizmu, takich najbardziej niekonwencjonalnych, takich zaskakujących, takich najśmieszniejszych. Generalnie czekam na ciekawy optymizm od słuchaczek i słuchaczy Eski Rock. W zamian mam plażgacie Eski Rock, piłkę plażową Eski Rock i jeszcze do tego kubek stalowy Eski Rock, który bardzo chętnie komuś z Państwa wręczę, oczywiście w zamian za ciekawe optymistyczne historie. Messenger Eski Rock czeka, tymczasem teraz przed nami Garbage i Stupid Girl.

0: New Radicals i You Get What You Give. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego piątkowego spotkania Westerok. Cieszę się, bo piątek, państwo pewnie też się cieszą, no bo wiadomo, piątek, piąteczek, piątunio. Z każdą godziną coraz bliżej fajrantu, coraz bliżej rozpoczęcia weekendu. Tym razem zbliża się 13. O 13 rzecz jasna najświeższy raport, a po raporcie zagram dla państwa numer Arachia grupy Kult.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
6: Zrobił to z głupoty. Zarzuty dla 23-latka, który planował zamach na polityków. W raporcie Tarcza Wschód minister obrony podsumowuje 2 lata programu. Oleista substancja na Narwi w Łomży. Strażacy pobrali próbki do badań.
7: ESK Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy od śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
8: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
6: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
8: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
6: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i środki odurzające. Śledczy czekają obecnie na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
7: To jest raport.
6: To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
9: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
6: Tarcza obejmuje wschodnią granicę Polski. Wojsko buduje tam fortyfikacje, gromadzi materiały inżynieryjne i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą również wojska sojusznicze.
9: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
6: A w ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Co zanieczyściło naryw w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku. Zabezpieczyli fragment rzeki zaporami sorpcyjnymi i sprawdzali sytuację z powietrza oraz z łodzi, mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
3: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
6: Po akcji zbadano parametry rzeki i nie stwierdzono już zagrożenia. Pobrane zostały próbki, które pomogą ustalić, z czym służby miały do czynienia.
3: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
6: Ale na ostateczne wyniki trzeba poczekać.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Można zrobić tatuaż i pomóc. To w Zielonej Górze. Na początku października po raz szósty odbędzie się charytatywna konwencja tatuażu. Dochód trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
10: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
6: Co roku superbohaterem konwentu zostaje zwierzak z lokalnego schroniska. Aktualnie domu poszukuje Roger. Akcja 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
1: Pogoda.
6: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami i intensywnym deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 17 i potrwają do jutra, do 11. A temperatura dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.

0: To Kaleo i Way Down We Go w Esterok, 12 minut po godzinie 13. Piątek, 21 dzień sierpnia 2026 roku. Spójrzmy sobie szybciutko na kalendarz, bo dziś imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej, Maksymilian, Bernard, Apolinaria, Anastazy, Pius, Fidelis i Apolinaria. I wszystkim tym składam najserdeczniejsze imieninowe życzenia. O, proszę bardzo, słowa mi zabrakło. No to teraz Bill McCreary, Slash i Dave McKagan, i Chad Smith i Brendan McCreary. Sporo tych gości w tym numerze, ale bardzo dobry numer, więc za każdym razem, kiedy tę całą litanię artystów wymieniam, jest mi mega przyjemnie, bo wiem, że już za momencik ten numer rozpocznie się od doskonałego basu Dave'a McKagana, a potem to już będzie tylko lepiej. Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek

I to jest, proszę Państwa, prawdziwy optymizm. To miasto spaliną oddycha, a ja i tak je kocham. Tak śpiewa Muniek w numerze Warszawa grupy T-Love. A propos, proszę Państwa, Światowego Dnia Optymisty, który dziś obchodzimy, no to przed chwileczką na nasz antenowy telefon tutaj w studiu Eskirok zadzwonił gość, który próbował mi sprzedać ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich pracowników mojej firmy. No i tak sobie pomyślałem, no to dopiero jest przykład optymisty. Gość dzwoni do radia po to, żeby sprzedać, ja nie wiem, czy wszystkim może słuchaczom ubezpieczenie zdrowotne. Państwo potrzebują? Jeśli tak, to może uda mi się do tego gościa jeszcze zadzwonić, nie wiem. Pozdrawiamy pana z firmy, która próbowała sprzedać w radiu ubezpieczenie. No dobrze, to teraz Westerrockabilly Talent i Fallen Leaves.

0: Ostatnimi czasy, proszę Państwa, rozmawiając z pokoleniem nieco młodszych od mojego, z przerażeniem stwierdziłem, że oni uważają, że numer One Way or Another to jest kawałek, który w oryginale wykonywała grupa One Direction. Na szczęście, za każdym razem, kiedy pokazałem tym dzieciakom oryginał, wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest zdecydowanie lepszy. No i to jest duch w narodzie, to mi się podoba. Blondie, One Way or Another, Westerok za nami, a przed nami już za chwileczkę kawałek, który non-stop, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdzieś w bliżej nieokreślonej lokalizacji w Afryce, gra na zapętleniu. To i Afryka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
2: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, ani nie kończył.
4: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski.
2: Dzisiaj celebrujemy, nie wiem czy Ty wiesz, ale mamy po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, po drugie Międzynarodowy Dzień Seksu.
4: I to się świetnie łączy.
2: Oczywiście, że tak.
4: Bo ja od rana wierzę, że jednak dzisiaj się uda.
5: W ogóle powinien być zakazany tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Reklama.
1: Esta Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prykwowicz. Legendarna formacja Down oficjalnie ogłosiła premierę swojego długo wyczekiwanego 5. studyjnego albumu. Poznaliśmy właśnie szczegóły krążka zatytułowanego Volume 5, a w sieci pojawił się pierwszy singiel zapowiadający całość, na którą czekaliśmy ponad 20 lat. Na nowy krążek trafi 10 premierowych kompozycji, a więcej szczegółów znajdzie się na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

To Heavy News i Richard Ashcroft w SC Rock. A ja przypominam, proszę Państwa, o dzisiejszym święcie, czyli o Światowym Dniu Optymisty. W związku z tym dniem zbieram Państwa optymistyczne historie, Państwa przykłady pozytywnego myślenia na Messengerze SK Rock w formie głosówek. Za tę najciekawszą historię będę komuś z Państwa wręczał nagrody. To znaczy, plaż gacielski rok, piłka plażowa i do tego jeszcze stalowy kubek. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w naszej zabawie i podzielić się swoim optymizmem z innymi słuchaczami Jeski Rock, to proszę koniecznie nagrywać głosówki na naszego Messengera. Nagrody czekają. Tymczasem Westerok już teraz Nirvana i Drain You.

0: absolutnie piątkowy numer. Let's Dance i David Bowie Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 14 już niebawem wybije na zegarze, a to oznacza najświeższy raport, a po raporcie czeka już ekipa Limp Bizkit. Wybrałem dla Państwa numer Take a Look Around.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja, reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: Miał uwięzić i wykorzystać 11-letnią Patrycję. Rozpoczął się proces Karola B. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. Szczegóły w relacji naszego reportera. Góralska kultura i tradycja w raporcie Zakopane i Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwoje policjantów rannych po wypadku w Poznaniu. Od tego zaczynamy raport. Radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej na wschodzie miasta.
6: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
4: Mówił nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono child alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach poszukiwań w Żorach, w mieszkaniu 25-letniego dziś Karola B. Śledczy domagają się dla niego bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
7: Dzisiaj proces rusza, sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą niepokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
4: Za seksualne wykorzystanie dziewczynki oskarżonemu grozi 15 lat więzienia.
5: To jest raport.
4: Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Najważniejsze wydarzenie pokazujące góralską kulturę i tradycje. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, tłumaczy Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
9: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
10: Daniel Gąsienica, Bryok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. No to jest podtrzymywanie tradycji, no tak to jest cały rok, no fiokierka się jeździ, gości włozi, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
11: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
12: My tu żyjemy tymi końmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie koń wyglądał i, no, i uprząż na koniu.
4: Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
1: SK Rock Biznes.
4: A na początek ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 7,36, a diesla 7,59 zł. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Polski przemysł ma mocne fundamenty, ale świat się zmienia, dlatego uruchamiamy wsparcie dla branż energochłonnych. Dopłaty do cen energii i inwestycje w transformację energetyczną, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ponad 50% punktów doładowania samochodów elektrycznych w Polsce to szybkie stanowiska z prądem stałym, wynika z danych opublikowanych przez Licznik Elektromobilności. Na koniec lipca liczba zarejestrowanych w kraju osobowych aut w pełni elektrycznych przekraczała 145 tysięcy.
1: Pogoda.
4: Zaczynamy od ostrzeżenia MGW przed burzami i intensywnym deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 17 i potrwają do jutra do 11. A dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni na Podkarpaciu.

0: Iggy Pop i Last for Life, czyli pragnienie, chęć życia. No i to jest numer, proszę Państwa, który do dzisiejszego święta idealnie pasuje, a bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. Do tego Światowego Dnia Optymisty wrócimy, bo już za chwileczkę ktoś, kto swoim optymizmem najbardziej mnie przekonał, dostanie ode mnie prezenty eskarokowe. Najpierw jednak Katarzyna Nosowska. I to też napawa mnie bardzo dużym optymizmem. Katarzyna Nosowska, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności solowej, artystycznej. Świętuje je płytą, a na jesień koncertami. Ja tych koncertów już nie mogę się doczekać. Łukasz Szadziłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Esterok. Jest piątek, piąteczek, piątunio. A w Esterok teraz Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Perfect w Estrock. Perfect, który gra nam numer Chcemy być sobą, czy jak kto woli, chcemy bić ZOMO. No dobrze, pora proszę Państwa na to, żeby ktoś dostał ode mnie zestaw prezentów eskarokowych. Ja tylko przypomnę o gadkach na plażę, o piłce plażowej i o stalowym kubku, który na plaży albo na festiwalu sprawdzi się idealnie. Dziś chodziło mi o to, żebyście Państwo mi powiedzieli o swoim optymizmie. Opowiedzieli mi o nim i przekazali swoje najbardziej optymistyczne myśli. No i najbardziej z tych wszystkich optymistów, a było ich sporo, którzy się pojawili na Messengerze Eski Rock, przekonał mnie Piotr.
1: Halo Eska, ja też jestem optymistą. Śmieją się ze mnie, że nawet na czerwonej fali świateł znajduję pozytywy. Zawsze wtedy powiadam, że te czerwone światła są po to, żeby zwolniło się miejsce na parkingu, kiedy ja dojadę do celu.
0: I to jest, proszę Państwa, podejście, które całkowicie zgrywa się z moim vibe'em. Ze mnie moi znajomi się śmieją, że mnie to nawet pachnie coś, co nie pachnie, a co wydostaje się z człowieka. No, słuchajcie, optymizm, bardzo ważna rzecz. Piotr, gratuluję, fanty lecą do Ciebie, a my, żeby optymizmu stało się zadość, no to musimy zagrać najbardziej optymistyczną piosenkę na świecie, czyli Always Look on the Bright Side of Life, ale zdecydowałem, że nie zagram Państwu jej w oryginale, zagram ją Państwu w wykonaniu grupy Acid Drinkers, bo Acid Drinkers już dziś wieczorem zamknie drugi dzień poznańskiej rockowizny.

0: Guns N' Roses i Don't Cry w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, będzie artysta, którego niestety już z nami nie ma, ale zostawił nam bardzo dużo doskonałej muzyki. Na pokład swojego pociągu dla tych takich nie do końca normalnych, czyli dla szalonych, zaprosi nas Ozzy Osbourne w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.

For I Am Death to The Pretty Reckless w Ester Rock. The Pretty Reckless, proszę Państwa, które ma zaszczyt towarzyszyć grupie AC/DC jako support na trasie Power Up Tour. No ale niestety różne wypadki się zdarzają, no i okazuje się, że 8 września na koncercie w St. Louis ekipa The Pretty Reckless nie będzie w stanie się stawić i zagrać. W związku z tym AC/DC musiało poszukać zastępstwa. No i powiem Państwu szczerze, że zastępstwo, oj, chyba będzie godne, bo AC/DC wybrało grupę dowodzoną przez Dave'a Grohla, czyli Foo Fighters. Potrafią sobie to Państwo wyobrazić? Kupujecie bilet na koncert AC/DC, na którym supportem ma być The Pretty Reckless. Już jest dobrze. A tu nagle na ostatnią chwilę okazuje się, że zamiast The Pretty Reckless pojawi się grupa Foo Fighters. No to przecież to jest jak wygrana w muzycznego totka. Zazdroszczę tym, którzy te bilety mają. A w Ester Rock teraz zupełnie inny zespół zza oceanu, ale równie dobry. Pearl Jam i numer Sirens.

0: Love Will Tear Us Apart w Ester Rock. To za nami i tym kawałkiem kończymy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Mam dla Państwa teraz bardzo dobrą wiadomość. Już tylko na 3 godzinki z niewielkim hakiem dzielą Państwa od oficjalnego odtrąbienia weekendu. To oczywiście będzie miało miejsce na koniec kolumny Zygmunta, kiedy Dawid wypuści oklaski dla Państwa. Ciekawe, z którym numerem dziś te oklaski mu się połączą. Ja natomiast zapraszam Państwa do spotkania ze mną jeszcze dziś wieczorem o 21:00. Będę tutaj na Państwa czekał z drogą 66. Za teraz bardzo dziękuję, życzę pięknego piątkowego popołudnia. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Trenował zamach na czołowych polskich polityków. 23-latek usłyszał zarzuty. Szacują skalę zniszczeń. Kijów oddaje hołd ofiarom wczorajszego ostrzału. Spektakularny sukces białostockich neurochirurgów. Uratowali wzrok pana Zbigniewa.
2: SK Rock. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
3: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
3: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
4: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
3: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego ostrzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i w obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Na miejscu uderzenia wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczanie zniszczonych budynków. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych, a także przedszkole, szkoła, szpital dziecięcy i inne obiekty, w tym infrastruktury krytycznej. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Rozpoczyna się odbudowa domu. Przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy nie nocowali, ponieważ istnieje ryzyko, że płyty fundamentowe się przesuną. Rakieta uderzyła w dom i przebiła 3 piętra. Zmienione zostały też trasy dostaw żywności do sieci sklepów na terenie całego kraju. W wyniku wczorajszego ataku zniszczony został kolejny obiekt logistyczny wykorzystywany przez ukraińskie sieci handlowe.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Spektakularny sukces białostockich neurochirurgów. Stosując nowatorską i mało inwazyjną metodę, uratowali wzrok pana Zbigniewa z Ostródy.
5: Z prawej strony nie widziałem tego pana. Jak jechałem, siedziałem z żoną, to z boku żona siedziała, to jej nie widziałem.
1: Mówi pacjent, którego problemy ze wzrokiem zaczęły się w lutym. Badania okulistyczne nie wykazały nieprawidłowości w oku, więc uznano, że przyczyna leży w mózgu. Pana Zbigniewa skierowano do Białostockiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie ustalono, że obrzęk nerwu wzrokowego wywołało nagromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonaliśmy operację endoskopową, wyjaśnia kierownik Kliniki Neurochirurgii USK, profesor Tomasz Łysoń.
6: Wprowadzamy taką rurkę endoskopową za gałkę oczną. Szukamy nerwu wzrokowego, który jest rozdęty, bo tam się gromadzi płyn mózgowo-rdzeniowy. Nacinamy tą pochewkę, wypuszczamy ten płyn mózgowo-rdzeniowy, uwalniamy nerw wzrokowy z ucisku i właściwie mamy natychmiastową poprawę widzenia u pacjenta.
1: Pan Zbigniew przeszedł operację w środę, a dziś wyszedł już ze szpitala. Widzi dobrze, ale przez jakiś czas będzie zgłaszał się na kontrolę.
0: Pogoda.
1: Dziś jeszcze w miarę spokojnie. Do wieczora w północno-zachodniej połowie kraju na ogół pogodnie. Na południu i wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe są także przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej nad morzem, około 20 stopni, natomiast na przeważającym obszarze kraju od 24 do 28 stopni. W nocy zmiana pogody. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury pojawią się intensywne opady deszczu. Możliwe także są burze, podczas których porywy wiatru wyniosą do 90 km na godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i będę jechał z Państwem do weekendu i będę rozdawał bilety na Top of the Rock i zajrzymy też na rockowiznę i na męskie granie i będą żarty i będzie rock and roll. Linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zaczynamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Oj tak. Kruche to życie.
1: Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
0: A w tym tygodniu żegnaliśmy Franka Birda z grupy ZZ Top i żegnaliśmy Jana Frycza i będziemy oczywiście ich jeszcze wspominać i będziemy do ich twórczości z pewnością wracać. A tymczasem wracamy z wami z roboty i szukamy pozytywów i gramy wam rock'n'rolla. I stąd się już przykrywają, a wy gdziekolwiek zmierzacie, to my jedziemy z wami.
2: Jedziemy.
3: Do Sopotu.
2: Co?
3: Morze. Muszę zobaczyć morze. Na tym miasto mieć. Do Sopotu, do Sopotu.
2: No nie dobra, no. W sumie to niedaleko.

0: Drodzy słuchacze Eski Rock, informujemy, że nie znajdziecie dzisiaj Dawida Zygmunta na Rockowiźnie w Poznaniu, ponieważ wyczerpał się limit czasowy przyznany mu przez jego żonę. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Dawid pojawi się nigdy już w tym miesiącu. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.

0: Sad Blunt in Excess w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Australijczycy, a ich kumple z Airborne byli w Gdańsku na Rakowiźnie i zrobiłem im mały challenge. Jako artyści z Australii musieli wybrać najlepszego artystę z Australii. Zerknijcie bardzo proszę na naszego Instagrama.
1: My name's Joel from Airborne and keep on rocking, we fucking love ya. Woo!
0: We love you too. A w ten weekend Rokowizna w Poznaniu. Impreza trwa od wczoraj i tam są nasi ludzie i to wszystko widać na naszych socialach i połączymy się z naszą ekipą w dzisiejszej kolumnie. A w kolumnie już za chwilę garść poważnych wiadomości, bo raport.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESC Rock. Raport.
6: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja minister kultury Marty Cienkowskiej. Unieważniła honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Chodzi o dobór ambasadorów wydarzenia, a do tematu wrócimy o 16.00.
5: To jest raport.
6: Odpowie przed sądem za strzelaninę w Kielcach. Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo w sprawie wydarzeń z połowy czerwca przy ulicy Podklasztornej. 39-letni Tomasz B. zranił mężczyznę. Na linii strzału znajdowało się jeszcze kilka postronnych osób.
7: W toku tego zdarzenia podejrzany, obecnie już oskarżony, użył przedmiotu przypominającego broń, którym spowodował obrażenia u jednej osoby. Oddał on kilka strzałów z tego przedmiotu i w ten sposób również naraził inne osoby, które przebywały w tym miejscu, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Z opinii biegłego wynika, że użyte przez napastnika urządzenie nie było bronią palną i nie wymagało pozwolenia. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Tomaszowi B. grozi do 3 lat więzienia.
5: ESC Rock. Sport.
6: Dziś rusza nowy sezon angielskiej Premier League. O 21:00 w Londynie mistrz kraju Arsenal podejmie Coventry. Najciekawszy mecz jednak w niedzielę Newcastle kontra Liverpool, a już jutro starcia m.in. Hull z Manchesterem United i Brentfordu z Tottenhamem. Koguty w poprzednim sezonie uratowały się przed spadkiem rzutem na taśmę. W tym roku pod wodzą Roberta De Zerbiego mierzą się jednak o najwyższe cele. Pierwszą kolejkę zakończą poniedziałkowe derby Londynu Fulham-Chelsea. A dziś także start francuskiej Ligue 1. Na Stade Vélodrome w Marsylii Olympique podejmie Strasbourg. Marselczycy to jedna z niewielu drużyn z najlepszych lig w Europie, która nie dokonała na razie żadnego transferu do klubu, a sprzedała kilku kluczowych graczy, w tym największą gwiazdę Greenwooda. Mistrz Paris Saint-Germain zagra w niedzielę na wyjeździe z Rennes, a wicemistrz Lens, który kilka dni temu pokonał Paryżan w Superpucharze Francji, podejmie jutro Auxerre.
2: Kolumna Zygmunta w ESC Rock. ESC Rock. Zaprasza.
8: Zaprasza.
2: Dawid Zygmunt.

0: Nothing But Thieves w Radiu SK Rock. W przyszłym roku ich 15 urodziny będziemy świętować. A dzisiaj świętujemy urodziny Roberta Lewandowskiego. A dzisiaj także 15. rocznica libacji na skwerku we Wrocławiu. Państwo pamiętają, policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. A ciekawe, gdzie był wtedy Robert Lewandowski? Panie Robercie?
1: Tak naprawdę...
0: Robert!
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa, niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: pan ma falset. To są wielkie umiejętności. Albo kastracja. Nie wnikam, szanuję. A z szacunku do was przygotowałem prezenty. Ostatnie bilety na koncert Top of the Rock. Przy współpracy z telewizją TVN zapraszamy was na koncert Legend Rocka. Ten koncert w przyszłym tygodniu w czwartek w Operze Leśnej. Na scenie m.in. Lady Punk, Perfect, Ira, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka. I kto chce bilety? Niech mi króciutko wyśpiewa na Messengerze, dlaczego chce bilety. Proszę sobie wybrać jakiś hit wspomnianej legendy i dać znać. A o tym, co poważne, my damy znać już za chwilę, bo już za chwilę raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
8: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ministerstwo Kultury unieważniło patronat. Chodzi o obchody Powstania Warszawskiego. Jest akt oskarżenia oprawcy Maksymiliana ze Zduńskiej Woli, stanął przed sądem. W raporcie Nauka o ekologii z nagrodami. 28 sierpnia rusza akcja Czyste Tatry.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Minister Kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
2: To jest raport.
1: Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja 2025 roku stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdana.
4: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
1: Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. To będzie przełom dla par jednopłciowych w Polsce. W niedzielę wchodzą w życie przepisy, które umożliwią urzędom stanu cywilnego transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Nowe formularze trafią już do samorządów w całym kraju, a urzędnicy zapewniają pełną gotowość do wdrożenia nowych rozwiązań.
5: Jesteśmy w pełnej gotowości na wdrożenie nowych zasad wynikających z rozporządzenia. Od poniedziałku będziemy działać zgodnie z nowymi przepisami.
1: Informuje Anna Czerwonka z biura prasowego w Urzędzie Miasta w Lublinie. Nowe dokumenty pozwalają na wybór płci mężczyzna-kobieta, niezależnie od konfiguracji w związku w dowolnym.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nauka o ekologii z nagrodami. To w ramach akcji Czyste Tatry, która rusza już 28 sierpnia w miasteczku ekologicznym w Górnej Równi Krupowej. Można dowiedzieć się więcej o tym, jak dobrze żyć z naturą, a przy okazji zdobyć specjalną walutę. O szczegółach Olek Ruszkowski.
6: Warto sprzątać przede wszystkim dla natury, ale też dla nagród, które będziecie mogli zdobyć podczas akcji Czyste Tatry. Za zdobytą wiedzę o ekologii zdobędziecie green coiny, które wymienicie na atrakcyjne nagrody.
7: Taka festiwalowa waluta, która będzie nas uczyć m.in. działania systemu kaucyjnego, który już działa, dobrze działa, ale oczywiście my to bardzo popieramy. Te green coiny będzie się zdobywać z aktywności, różnego rodzaju aktywności, które będą dziać się właśnie w miasteczku edukacyjnym. Tymi green coinami będziemy płacić, że tak powiem, za te aktywności, a one potem będą wymieniane na nagrody.
6: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Jak co roku w ekomiasteczku nie zabraknie też wielu atrakcji. Będą koncerty, zagra Basia Giewont i Sarah James.
1: Link do zapisów na wolontariat oraz więcej informacji o akcji na stronie czystapolska.org.pl.
8: Pogoda. W góry, może nad morze. A może Anulku na tyłku będę siedział, a może na Bemowo pojadę na męskie granie. Potrzebuję więcej danych, więc
1: i
8: zapytam cię, Aniu.
1: To jest najlepszy wybór.
8: Pytam.
1: Nie wiem, jaka będzie pogoda na Bemowie. A to chyba najlepszy kierunek w weekend.
8: A ja o to chciałem zapytać właśnie, o pogodę, bo to jest pytanie, które nurtuje wiele osób po drugiej stronie. Jaka pogoda, Anulka?
1: W całym kraju tak będzie od 24 do 28 stopni, w centrum chyba około 26, więc chyba dobra pogoda na weekend i na koncert na Bemowie. Dziś jeszcze na ogół pogodnie.
8: A jutro?
1: O, jutro pogoda niespokojna, z silnym wiatrem, burzami i temperaturą do 25 stopni. No jutro może być niewesoło.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i tę godzinę zaczniemy tak, że hej! A Kasia Nosowska w ten weekend na męskim graniu w stolicy. A państwa gdzie łapiemy o tej porze? Można słać głosówki, można dzwonić. 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gimme. No ja teraz mogę ponotać łopatę, bo czas na kopalnię.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie jak słychać wykopujemy utwory, których dawno na naszej antenie nie było i w tym tygodniu proponuję Państwu po 50, a w piątek po 50 to smakuje najlepiej. Oczywiście chodzi o utwór po 50 i wiadomość od pana Adama. Halo, halo.
2: Cześć, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
2: Nie wiem, nie słuchałem całej audycji równo, czy była już wykopaliska, kopalnia i leciało Purple Stain z When a Blind Man Cries.
0: Zaraz poleci.
2: A to właśnie w tej kwestii, bo tak zadam pytanie, zagadkę piątkowym tekstem.
0: Tak.
2: Jak reaguje pan Blackmore, jak słyszy solówkę właśnie w tym utworze?
0: No.
2: Richie.
0: A, że ryczy, że beczy, że się smuci, że taki suchar.
2: Trzymajcie się.
0: A, ale pan... Na... Richie Blackmore, ale pan... O, takie głupie. Ale pan trafił, bo akurat... Blackmore faktycznie nie bardzo lubi tę solówkę, którą zagrał w tym numerze. A to piękna solówka Richiego Blackmora. I emocjonalny śpiew Jana Gillana. Utwór When a Blind Man Cries. Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: Nadszedł piątek, a więc dzień suchara. Jaka jest ulubiona przeglądarka internetowa każdej loski? Otóż jest to Google Chrome.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju.

0: Droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Day w Radiu SK Rock. To zespół ciut starszy ode mnie i od Roberta, bo dzisiaj urodziny Roberta Lewandowskiego i co roku tego dnia mam identyczną refleksję, bo ja mam tyle samo lat co Robert i co roku słyszę, że Robert Lewandowski się kończy, a ja tak naprawdę jeszcze nie zacząłem. Ania, chciałaś coś dodać? Może kiedyś, a za chwilę raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia ze Szwecji. W szkole średniej doszło do ataku z użyciem miecza. Kilka osób zostało rannych. Sprawca został postrzelony przez policję. Dodajmy, że w szkole byli uczniowie, ponieważ rok szkolny w Szwecji rozpoczął się w połowie sierpnia. Teraz utrudnienia na drodze krajowej numer 9 około 15 w miejscowości Nietulisko Małe w Świętokrzyskiem zderzyły się 3 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest trasa w obu kierunkach.
2: To jest raport.
3: Śledczy badają przyczynę pożaru dawnej piekarni w Starachowicach i zabezpieczają ślady. Jednym z elementów dochodzenia będzie szczegółowa analiza substancji chemicznych odnalezionych wewnątrz spalonego budynku.
4: Będziemy badać, w jaki sposób doszło do zaprószenia ognia, czy był to przypadek, czy też celowe działanie określonej osoby. Jeżeli tak, no to będziemy ustalać, kto jest sprawcą. Musimy też ustalić, czy to zdarzenie wypełnia znamiona pożaru w rozumieniu kodeksu karnego. Będziemy również badać, jakie substancje zostały tam ujawnione w pojemnikach.
3: Powiedział nam Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, że do pożaru doszło w minioną środę.
2: SK Rock Sport.
3: Przed nami 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na początek spotkanie derbowe w Krakowie. O 20:30 Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą. Jutro o 17:30 Legia Warszawa zagra na wyjeździe z 16 w tabeli Piastem Gliwice. Faworytem będzie warszawski zespół, ale warto przypomnieć, że Piast potrafi grać z Legią. Wygrał 4 ostatnie mecze ligowe z tym zespołem. Z pozostałych spotkań ciekawie zapowiada się niedzielne starcie 4. Pogoni Szczecin z 6. Wisłą Kraków. Oba zespoły zdobyły po 6 punktów, a pierwszy gwizdek o 20:15. Pauzować natomiast mają nasi pucharowicze. A szkoda, bo w 5. kolejce przewidziane są starcia między nimi Lech kontra Jagiellonia i Raków Górnik. Szczególnie ten pierwszy mecz zapowiada się wyjątkowo ciekawie po wczorajszych strzałach Kolejorza i Jagi w barażach Ligi Europy. Ale na te pojedynki musimy poczekać do 3 września. I jeszcze Hiszpania. W ten weekend już 2. kolejka, pomimo że pierwsza nie została jeszcze dokończona. Dlatego po raz pierwszy w tym sezonie na murawę wyjdą najwięksi faworyci Real Madryt i Barcelona. Jutro królewscy zagrają na wyjeździe z Espaniolem, a Barcelona w niedzielę zmierzy się z Elche.

0: Nickelback w Radiu SK Rock. Nowe dźwięki od tego zespołu, a mamy jeszcze nowsze. Więcej na ten temat po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie Zygmunta zaglądamy już teraz do Poznania. Tam trwa rockowizna. Halo, halo, Poznań!
1: Minęła 16, ja jeszcze w pracy. Wyczekuję tego weekendu, bo już za parę chwil pędzę na rockowiznę.
0: Na rockowiznę.
1: Dzisiaj AC Drinkers, jutro długo wyczekiwany Kult z pozdrowieniami rokowymi z Poznania.
0: Panie Mateuszu, za 18 minut 17 pan już wychodzi z tej roboty. Tym bardziej, że nasi ludzie już tam na pana czekają. Państwo się przywitają z Mateuszem.
2: Cześć, tu Klaudia.
3: Cześć, tu Jaro.
2: Dzisiaj drugi dzień rokowizny. Przed nami Zenek Grabowski, Pull the Wire, Jam, Royal Republic, Wolf Alice i AC Drinkers.
4: Czyli miks młodości i doświadczenia. To będzie niezapomniany wieczór.
2: Jaro, a co najbardziej podobało ci się wczoraj?
4: No wczoraj zdecydowanie Sex Pistols. Mimo tego, że nie ma oczywiście Johna Lydona w składzie, pan Carter daje radę.
2: Mi najbardziej podobało się Nova Twins, to naprawdę potężne damskie granie.
4: Panowie też dali radę, mimo tego, że większość z nich ma w okolicach 70.
2: Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj.
0: Zobaczą i pokażą na naszych social mediach, Instagram, Facebook, SK Rock, polecamy się.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama.

0: Edyta Bartosiewicz w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a już jutro na żywo we Warszawie pani Edyta wystąpi podczas wielkiego finału męskiego grania, tegorocznego męskiego grania 2026. Ale ja mówię poważnie. Poważnie mówię. Nie zaglądaliśmy do Poznania na rokowiznę, ale sprawdzamy też co w Warszawie na męskim graniu, a dzisiaj m.in. Krzysztof Zalewski, Kult, a także projekt Moja Krew, Twoja Krew będzie słychać muzykę Republiki. I Republika będzie także u nas tuż po godzinie 17. O 17 raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Esterok.
3: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Rząd ma priorytety. Za nami robocze posiedzenie w sprawie przyszłorocznego budżetu. W raporcie Podlasie i nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach. Wrocław w to poszedł. W restauracjach startuje program darmowej kranówki.
1: SK Rock. Raport.
0: 17.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansowania finansów publicznych na 2027 rok. A z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
2: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
1: To jest raport.
0: Teraz nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w lutym 2023 roku, mając blisko 2 promile alkoholu, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naum-Umczak.
4: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczuwalności, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
0: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. W gorzowskich szkołach uczniowie mają pomoc psychologiczną, zapewniają urzędnicy. Obecnie tylko 2 placówki nie mają jeszcze zatrudnionych psychologów. Do 1 września sprawa ma być załatwiona. Tacy specjaliści są w szkołach niezbędni. Jak pokazuje raport przygotowany przez urzędników gorzowskiego magistratu, wielu uczniów potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Na taką pomoc uczniowie mogą liczyć, mówi Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Gorzowskim Urzędzie Miasta.
5: Jeśli jest potrzeba, to uczeń jest kierowany na tego typu zajęcia, w zależności od tego, czy są to na przykład socjoterapeutyczne, które się odbywają w grupach, czy też jest potrzeba takiego wsparcia indywidualnego poprzez wsparcie psychologa, czasami pedagoga szkolnego. To jest realizowane.
0: W gorzowskich szkołach we wrześniu naukę rozpocznie ponad 17,5 tysiąca uczniów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
6: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
0: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą. Chodzi o gościnność i długofalową inwestycję w klienta.
7: Na pewno się to bilansuje długoterminowo. Na pewno się to bilansuje z perspektywy redukcji śmieci. Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu, jako codzienności. Jest to popularny zwyczaj w bardzo wielu miejscach za granicą.
0: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z wrocławskich restauracji, a przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji 0,5 litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu.
8: Pogoda.
0: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami i intensywnym deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Temperatura dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i zaraz dojedziemy do weekendu. I należą się Państwu brawa za cały tydzień i wystarczy wysłać do radia głosówkę i krzyknąć, się pochwalić. Zygmuncie, mamy weekend. Jeśli dostanę takie potwierdzenie, to dla Państwa będą brawa na finał kolumny. Proszę mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: The Cranberries w programie Kolumna Zygmunta w Ester Rock, a za chwilę na naszej antenie U2. Zespół U2. Szanuję ich między innymi za to, że są ze sobą już prawie 50 lat. Prawie 50 lat razem w tym samym składzie. Zupełnie inaczej niż Budka Suflera. A w tym tygodniu mieliśmy dramę, pewnie państwo słyszeli, że Jacek Kawalec parodiował Zenka Martyniuka, po czym Budka Zenka przepraszała, po czym Kawalec odszedł z Budki, a Zenek pozwał Kawalca za to, że ten zarzucił mu śpiewanie z playbacku. No afera! Afera. Zresztą nie jedyna. Halo, halo, dzień dobry.
1: A słyszał pan o programie lojalnościowym na stacji benzynowej z Kolima?
0: Nie.
1: Tam się zbiera punkty playback.

0: Czołem, Dawidzie. Mamy już weekend, bo akurat wychodzę dziś wcześniej. Żona mnie zabiera na urodziny do Nałęczowa, na masę spacerów. I tyle. Miłego weekendu wam wszystkim życzę. Cieszmy się, bo to pewnie jeden z niewielu ostatnich ciepłych. Do usłyszenia.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji.

0: ZZ Top w Esterok. I tak sobie pomyślałem, że ten zespół powinien pojawić się w dzisiejszej kolumnie i niech to będzie nasze pożegnanie, a w tym tygodniu żegnamy i wspominamy gościa, który w tym zespole odpowiadał za ten niesamowity puls. Odszedł Frank Beard i mimo, że nosił nazwisko Broda, jako jedyny z grupy ZZ Top nie nosił brody, bo profesor preferował wąsy. Można powiedzieć, prawie Polak. Tym bardziej nam smutno, że musimy go żegnać. A już za chwilę będziemy informować, co jeszcze dzieje się ważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
3: Oczywiście.
2: Tego i drugiego.
3: Oczywiście. No. Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
4: Mandaryna rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi matce 9-letniej dziewczynki, która wczoraj zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Szkodne na Podkarpaciu. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta podróżująca z trojgiem dzieci wpadła w poślizg. Zjechała do przydrożnego rowu, a samochód przewrócił się. Kobieta została zatrzymana. Prokuratura rejonowa w Ropczycach prowadzi śledztwo w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Obecnie przebywają pod opieką rodziny. Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Trzej mężczyźni zatrzymani po nocnej obławie wiodłowej na Podkarpaciu, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć związek z ujawnionym nielegalnym laboratorium narkotyków. A do tematu wrócimy o 18.
5: To jest raport.
6: Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 54 grosze, benzyny 98 7,36, a diesla 7 zł i 59 groszy.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś pierwsze derby wieczystej w Ekstraklasie. O 20.30 zagra przeciw Krakowi. Obie drużyny są świeżo po swoich pierwszych wygranych w sezonie. Spotkanie zapewni kibicom wiele emocji, ponieważ kapitan wieczystej, Mikkel Maigard, do niedawna grał jeszcze w zespole rywali.
7: To będzie intensywna gra. Obie drużyny mają wiele atutów. Myślę, że to ekscytujące, gdy 3 drużyny w mieście są w Ekstraklasie.
8: Chcemy się pokazać jak najlepszej strony, bo wiemy, że dla naszych kibiców te mecze są wyjątkowe i jest dodatkowa mobilizacja, więc zaczynając od najbliższego meczu derbowego, chcemy wyciężać po prostu.
6: Dodaje Dominik Piła, zawodnik Krakowi. Kolejne krakowskie derby 29 sierpnia. W nich Wieczysta zmierzy się z Wisłą. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. A w półfinale Świątek zagra z Jessicą Pegulą.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. Powiew islandzkiego powietrza. A teraz przenosimy się tam, gdzie czuć bryzę, bo do zabrania ostatnie bilety na Top of the Rock i zaglądamy do Trójmiasta. Halo, halo.
1: Szklana pogoda u nas w Gdańsku. Już tak dwa miesiące. No, dwa dni były dobre. I tak ciągle nam pada, turyści są. No i tworzył korki, może ten bilet zmieni trochę moje nastawienie
0: a jak,
1: do lata.
0: A jak dostanie pan ode mnie bilet na Top of the Rock, to przestanie pan śpiewać?
1: I wtedy uśmiechnę się, banana będę
0: to,
1: miał.
0: To ja panu daję te bilety z przyjemnością.
1: Pozdrawiam.
0: Gorąco gratuluję.
1: Bartuś Gdańska.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Send Me an Angel. Skorpionsi grali w tym roku w Gliwicach i w Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy w tych miastach. No i pozdrawiamy Poznań, bo tam rokowizna, a w Warszawie trwa finał męskiego grania To na Dymowie, a jutro w amfiteatrze w Parku Sowińskiego koncert zespołu Happy Set, koncert Happy Set Inaczej. No, a że ostatni utwór w piątkowej kolumnie to zgodnie z naszą tradycją dźwięki z oklaskami, no to niech to będą dźwięki od zespołu Happy Set. I brawa dla Państwa.
1: Tak jest! I czy macie weekend?
2: Zygmuncie, mamy weekend! Hell yeah!
1: Brawa dla Państwa!
3: Zygmunt jest weekend!
1: Brawo!

0: Happy Set w weekend w Warszawie. I życzę dobrego weekendu, spokoju jeśli chcecie, a jeśli chcecie szaleństwa, a to niech was dopadnie ten nieopisany pierwiastek.
1: Tak jest! Pierwiastek
0: nie łapie. A to była kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa po weekendzie. Wszystkiego dobrego. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Akcja służb w Wielkopolsce pod Lesznem, rozbił się szybowiec. Do Polski wróciły kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech. Koniec wakacji za pasem. W raporcie pytamy o wyprawkę szkolną.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce pod Lesznem. W okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
2: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania, w wieku 67 lat.
0: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Do tragedii doszło po godzinie 16. Na miejscu trwa akcja służb.
3: To jest raport.
0: Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Trzej mężczyźni zatrzymani po nocnej obławie w Jodłowie na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć oni związek z ujawnionym nielegalnym laboratorium narkotyków. Na miejscu nadal trwają czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej, mówi nam rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
4: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
0: Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów. Więcej informacji w tej sprawie mamy poznać w poniedziałek. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazdamuła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
5: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
6: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
5: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze trzy osoby, jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
0: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku do kraju. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki w Medjugorje.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I sprawdzamy, czy wszystko już przygotowane. Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi. Elżbieta Piotrkowska.
7: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
8: Ja jeszcze nie.
9: Mam już prawie, że wszystko.
10: Nie, zeszyty niepotrzebne.
7: A dlaczego?
10: No ja na iPadzie piszę wszystko.
8: Mamy?
7: Wszystko?
8: Wszystko.
11: Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
7: A podręczniki?
11: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
7: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
11: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
10: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
8: Tak 6 stówek wyszło.
0: Pogoda. Uwaga, będzie załamanie pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. W nocy nawałnice mogą nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzą będą towarzyszyły ulewy. Miejscami może też mocno wiać, w porywach do 110 km na godzinę. Jutro temperatura od 20 do 23 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich maksymalnie 25. Poprawa pogody w niedzielę. Na opady tylko w północnych województwach oraz na obszarach podgórskich. Jednocześnie ochłodzi się. Będzie od 18 do 20 stopni.
12: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jaką niespodziankę otrzymali dzisiaj fani Linkin Park oraz czym mocno zaszokował fanów Komy sam Piotr Rogucki. Ale zanim to wszystko, czas przywrócić temu miejscu jedyny słuszny kolor. To Stąsi, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Od razu uspokajam, aż tak przebojowo teraz nie będzie za sprawą nowego Nickelback. Co prawda dostaliśmy najpierw Bones for the Crows, ostatnio także Rattle the Cage, niesamowicie świetny singiel, bardzo mocno metalowy. No i w końcu czas na utwór, który zdefiniował ten zespół, czyli czas na swego rodzaju power balladę. Chad Kroeger mówi, że ta piosenka, która dzisiaj ma swoją premierę, niesie w sobie ogromny ciężar, ale też nadzieję. Mówi o byciu przy kimś, kto zmaga się z problemami, które go złamały, o zbieraniu kawałków, zdejmowaniu części ciężaru z jego barków i przypominaniu mu, że nie musi przez to przechodzić sam. Jak mówi Chad Kroeger, jednocześnie słychać w niej niechęć do zostania w tyle. Podobało nam się to napięcie, dzięki niemu ta piosenka nabiera bardzo osobistego charakteru. Tak mówi Chad Kroeger, zapowiadając ten kawałek Leave Me Behind, który zapowiada ich nowy krążek Everything Under the Sun. Ta płyta już 30 października, natomiast zanim ona, no to jeszcze czas na dzisiejszą nowość. To nowy Nickelback i ich Leave Me Behind po raz pierwszy w SC Rock.

To a propos także tego malowania na czarno. To tak jakby komuś jeszcze oryginał nie wystarczył. Panie i panowie, gdyby komuś nie wystarczył oryginał, czyli What I've Done z panem Chesterem Benningtonem, to pragnę wyjaśnić, że właśnie w internecie pojawiła się nowa wersja tej kompozycji z nadchodzącego filmu dokumentalnego Unshatter, który opowiada o wielkim powrocie zespołu Linkin Park. I co ważne, ten wykon pochodzi z 15 listopada sprzed 2 lat z São Paulo z Brazylii, więc państwo możecie się przekonać, jak będzie najprawdopodobniej wyglądał przynajmniej fragmentami właśnie ten film, który 30 września pojawi się na ekranach kin na całym świecie. Czekamy oczywiście na to dzieło, także przypominając niesamowitego pana Chestera.

0: Jak tylko nieco zajdzie słońce, to oni wejdą na scenę poznańskiej rockowizny. To Royal Republic Westerrock. Zresztą wszystko pokażemy wam w naszych social mediach. Na miejscu jest Klaudia, jest Jaro, którzy cały czas relacjonują to, co dzieje się właśnie w Poznaniu na dzisiejszej rockowiźnie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

No to coś czuję, że przed fanami Komy i Piotra Roguckiego bardzo trudne momenty, przynajmniej jeśli chodzi o tych ortodoksyjnych fanów, bo otwierają się drzwi, których chyba by nie chcieli, żeby się kiedykolwiek uchyliły nawet. Piotr Rogucki, drodzy Państwo, i jego projekt Normalni Ludzie postanowili zaskoczyć świat, wypuszczając zaskakującą wersję utworu Koma Los Cebula i Krokodyle Łzy. I to jest, drodzy Państwo, wersja, która pokazuje, że Piotr Rogucki jest bardzo mocno otwarty na testowanie różnych rodzajów muzyki, także sięgając po różne elektroniczno-energetyczne brzmienia. Ciężko jest sobie to wyobrazić, więc Państwo musicie po prostu znaleźć te transmutacje i posłuchać tego wszystkiego. Właśnie transmutacje to też nazwa tej płyty, na której się pojawi ta kompozycja i mam takie wrażenie, że tak jak rzadko tytuł idealnie koresponduje z tym, co artysta chce powiedzieć, tak tutaj jest wprost idealnie, bo to jest właśnie taka trochę mutacja tego, co chce Piotr Rogucki pokazać w kontekście chociażby muzyki zespołu Koma. Polecam bardzo serdecznie, no będziecie wgnieceni albo się zakochacie, tutaj raczej nie będzie żadnych półśrodków. Natomiast klasyka brzmiała tak.

0: I co ciekawe, przez problemy prawne ta kompozycja doczekała się dwóch różnych wersji z dwoma różnymi wokalistami. Dlatego, że ta europejska, powiedzmy, że ta światowa wersja tego utworu ukazała się z głosem Brenta Smitha, lidera grupy Shinedown. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten utwór nie mógł trafić do radio z tym wokalem, ponieważ zespół nie dogadał się z amerykańską wytwórnią samego Brenta Smitha. No i wersja amerykańska poszła z Dougiem Robem z zespołem Hoobastank. To tak w gwoli ścisłości, nie wszyscy o tym wiedzą, a wydaje mi się, że to jest dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, że no, takie rzeczy chyba powinno się sprawdzać nieco wcześniej.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe filmowe dzieło od zespołu Pulp oraz to, któremu muzykowi ZUS wyliczył emeryturę na lekko ponad 300 zł. Ale zanim to wszystko, zapraszam do Polski, do takiej Polski. To Human. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

zmieniamy. Przy dzikich rzeczach muzycznych pozostaniemy za sprawą gitarzysty Billego Idola, związanego z formacją Cult, czyli pana Billego Morrisona, który wrócił do nas ze swoim nowym projektem po Morrison Project sprzed 2 lat. Doczekaliśmy się także płyty Hollow, na której gościnnie i Salierna z Godsmacka i Nano z Extreme. Pojawił się pan Manson, Chuck D, pojawił się Steve Stevens, Duff McKagan, Chad Gray z Mudvayne, no i także pan Dexter Holland, którego świetnie znamy z zespołu The Offspring. I to ich wspólna kompozycja Never Gonna Change z nowego krążka gitarzysty Billego Idola, pana Billego Morrisona.

Tworzy się nowy krążek Red Hot Chili Peppers, o czym jeszcze dzisiaj mówić będę. Natomiast wróćmy do tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku, kiedy na chwilę świat fanów formacji Pulp się zatrzymał, bo okazało się, że ten zespół wraca po 24 latach milczenia. Teraz nie tylko wrócił po tych 24 latach, ale także teraz przyjdzie nam zobaczyć, jak wyglądał ten powrót. Dlatego, że ten zespół pokazał pełen zwiastun filmu koncertowego What Do You Do For An Anchor, który, jak wiemy, jest filmem dokumentalnym, no i będzie właśnie relacjonować to, co działo się przy okazji powrotu tego zespołu na scenę. Wiemy, że zobaczymy na pewno dwa wyprzedane koncerty zespołu z londyńskiej hali O2, które odbyły się latem ubiegłego roku. To już jest pewne. Wiemy, że za kamerą stanął pan Jennings, który jest reżyserem wielu teledysków formacji Pulp. Wiemy także, że ten zespół chce pokazać, jak z lokalnego zespołu z Sheffield stał się jedną z najważniejszych grup brytyjskiej sceny muzycznej. I na koniec, jeśli chodzi o tę stylistykę, to ona będzie bardzo bliska temu, co zobaczyliśmy od Talking Heads w 1984 roku, jeśli chodzi o dokument Stop Making Sense. Dostaniemy 20 kompozycji, tak informuje produkcja, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. To Common People i Pulp sprzed wielu lat.

0: I kiedy ten zespół zaczynał swoją przygodę, to już ponad 30 lat temu, to sam Dave Grohl właściwie na debiut wszystko nagrał sam. Dzisiaj to kompletnie nie do pomyślenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci. Jedno serce.

0: i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

rockowej i metalowej. A jak wchodzić w ten świat, to tylko z pomocą najlepszych z tego właśnie rewiru muzycznego. I dlatego w tym utworze bracia McCreery przęgnęli do pracy pana Slasha i Duffa McKagana z formacji Guns N' Roses oraz Chada Smitha z zespołu Red Hot Chili Peppers. I muzycznie brzmi to naprawdę dobrze.

są takie magiczne chwile, na które człowiek czeka kilkadziesiąt lat. I to jest właśnie ten magiczny moment, drodzy Państwo, że człowiek kompletnie jest w tej muzycznej kropce, bo czekał naprawdę bardzo długo, aż ten zespół, który nigdy nie był tylko zespołem, ponieważ panowie mówią, że to jest braterstwo zakorzenione w dziecięcych przyjaźniach, które przetrwały dekady. W końcu mówią, że to jest hołd dla miasta Nowy Orlean w Luizjanie. To muzyka przeznaczona dla każdego, kto kiedykolwiek headbangingował, grał na powietrznej gitarze lub nosił zniszczony t-shirt z trasy jak zbroję. Drodzy Państwo, przez ponad trzy dekady ten magiczny kwintet z Luizjany po cichu budował dziedzictwo jak żadne inne. Potrafią w PR jak mało kto. Pytanie, czy po dwudziestu kilku latach potrafi także ten amerykański zespół Down, czy potrafi także w muzykę z panem Anselmo na czele. Ladies and gentlemen, panowie zapowiedzieli pierwszą płytę Volume 5 od wielu lat, która 20 listopada będzie miała swoją premierę. I to właśnie z tej nadchodzącej płyty. Pierwszy utwór Down od wielu lat.

0: Najpierw we wrześniu ubiegłego roku dostaliśmy 10. studyjny album formacji Suede, Antidepressants, by w lipcu tego roku dostać rozszerzoną wersję tej płyty o 5 dodatkowych długogrających kompozycji i 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. Natomiast proszę nie być zaskoczonym. Ostatnio mnóstwo zespołów właśnie w ten sposób robi, wydając jakąś płytę, a po roku wydając ją jeszcze raz, poszerzając o nieco kompozycji, które nie pojawiły się na tej regularnej płycie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

A propos tych dylematów, to swoje wewnętrzne dylematy miał Brandon Flowers, jeśli chodzi o wielki powrót formacji Oasis. Natomiast on stwierdził, że to nie wynika z niechęci do braci Gallagher, lecz z faktu, że nagle wszyscy, nawet w Stanach Zjednoczonych, deklarowali, że są wielkimi fanami Oasis, co odebrało trochę temu zjawisku unikalności. Ale jednocześnie podkreśla, że jego 15-letni syn zakochał się w muzyce Oasis, zaczął uczyć się ich utworów na gitarze, a Brandon akompaniuje mu na pianinie. I to jest właśnie ten wspaniały element tego powrotu zespołu Oasis, co bez wątpienia powinno cieszyć nie tylko pana Brandona Flowersa, ale także fanów tego zespołu. A propos Brandona Flowersa, myślę, że fanów The Killers raczej nie ucieszy powrót solowy tego artysty, ponieważ jego najnowsza płyta Thrasher będzie bardzo mocno, a to bardzo mocno eklektyczna i może fanom twórczości tych dźwięków niekoniecznie przypadnie do gustu.

0: rok.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: A więcej takich amerykańskich dźwięków spod znaku Amazing będzie miał dla Was także Łukasz po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro po 14. No i z tego miejsca to przyjemnego, nieco chłodniejszego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki z zaoceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Przyznam Państwu, że dzisiejszy program miał być o czymś zupełnie, zupełnie innym. Jednak we wtorkowy wieczór dotarła do mnie bardzo przykra wiadomość, ponieważ zmarł perkusista jednego z moich najukochańszych zespołów ever. Zmarł Frank Beard, perkusista ZZ Top, i to jemu prawie w całości poświęcimy dzisiaj, z jednym wyjątkiem, drogę 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór Państwu i zapraszam. Cała godzina prawie przed nami z muzyką ZZ Top. Dziś Elwood i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela, współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny backbeat był kluczem do utrzymania ZZ Top na szczycie. Tak o zmarłym koledze, przyjacielu z zespołu, bracie praktycznie, napisał Billy Gibbons. Postanowiłem, że dziś postaram się wybrać dla Państwa utwory mniej znane ZZ Top, ale za to utwory, na które warto zwrócić uwagę i których warto posłuchać. Mało tego, postanowiłem, że sięgnę po pierwsze płyty ZZ Top, przez niektórych trochę zapomniane, a przez niektórych możliwe, że nawet nieznane. Dlatego rozpoczęliśmy od numeru Brown Sugar, czyli numeru z płyty ZZ Top's First Album z 1971 roku, i na tym krążku jeszcze na chwileczkę zostajemy. Tym razem Bedroom Thang.

proszę Państwa, w drodze 66 wspominamy Franka Berda, czyli perkusista grupy ZZ Top, który w minionym tygodniu odszedł od nas, niestety. A utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy, to numer zatytułowany Coco Blue z płyty ZZ Top zatytułowanej Rio Grande Mat. Gdy w 1969 roku Dan Mitchell opuścił ZZ Top, jego miejsce zajął właśnie Frank Bird. I to Bird przedstawił Billy'ego Gibbonsa Dustiemu Hillowi, czyli basiście, który zresztą też już niestety nie żyje. Po dopracowaniu swojego charakterystycznego stylu, łączącego teksańskie odmiany boogie, bluesa i rocka, trio wydało w styczniu 71 roku swój pierwszy album zatytułowany po prostu ZZ Top's First Album. Początkowo Bird figurował pod pseudonimem Rube Bird na płytach ZZ Top First Album oraz Tres Hombres, jednak na albumie Rio Grande Mat oraz na wszystkich kolejnych wydawnictwach zespołu, począwszy od Fandango z 1975 roku, zapisywano go już pod jego prawdziwym nazwiskiem. No to jeszcze jeden rzut ucha na Rio Grande Mat. Tym razem wybrałem dla Państwa kawałek Sure Got Cold After the Rain Fell.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
2: Oczywiście.
1: Tego i drugiego.
2: Oczywiście. No. Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
3: Mandaryna rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama. Droga 66 w SK Rock.
5: To Shake z płyty Tres Hombres z 1973 roku, płyty ZZ Top, bo dziś, proszę Państwa, program poświęcony zmarłemu w tym tygodniu perkusiście grupy ZZ Top, czyli Frankowi Birdowi. Zanim Frank Bird dołączył do ZZ Top, był członkiem nieoficjalnej wersji brytyjskiego zespołu The Zombies, która koncertowała w USA bez zgody oryginalnych członków grupy. Grał również w działającym w okolicach Dallas zespole Outlaws wraz właśnie z Dustin Hillem, który później także dołączył do ZZ Top. Do innych zespołów, w których na wczesnym etapie kariery występowali Frank Bird i Dustin Hill, należały m.in. Cellar Dwellers, Hustlers, Warlocks oraz American Blues. Frank Bird, czyli Frank Broda, bardzo często był przedstawiany przez Billego Gibbonsa jako jedyny gość w ZZ Top, który nie ma brody, bo faktycznie tej brody nie miał, natomiast nazywał się Broda. No to teraz w drodze 66 jeszcze jeden kawałek z płyty Tres Hombres. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Master of Sparks.

do Blue Jeans Blues z płyty Fandango z 1975 roku, płyty zespołu ZZ Top. Bo dziś, proszę Państwa, program poświęcony prawie w całości Frankowi Berdowi, czyli perkusiście tej formacji, który w minionym tygodniu niestety nas opuścił. Poza muzyką Frank Bird miał jeszcze jedną ogromną pasję. Na początku lat 90. rozpoczął starty w wyścigach samochodowych. Wziął udział m.in. w 24-godzinnym wyścigu Daytona i w 12-godzinnym wyścigu na torze Sebring. Kolekcjonował również klasyczne modele Ferrari i to zarówno te prawdziwe, jak i te miniaturowe modele, czyli po prostu resoraki. Jeremy Clarkson wspomniał kiedyś o tym, jak Frank Bird uzasadniał posiadanie aut Ferrari, a robił to tymi słowami: mogę wyjść na imprezę później, dotrzeć tam jako pierwszy, zostać dłużej, a i tak wylądować w łóżku z jakąś kobietą, zanim zrobi to ktokolwiek inny. No cóż, każdy powód jest dobry, żeby kupić Ferrari, oczywiście jeśli ma się na to pieniądze. Zostajemy jeszcze na chwilkę na krążku Fandango z 1975 roku grupy ZZ Top. Tym razem gramy numer Mexican Blackbird.

A Fool for Your Stockings to ZZ Top z płyty De Guello z 1979 roku. Frank Bert pozostawał w składzie ZZ Top od 1969 roku i wziął udział w nagraniach wszystkich studyjnych albumów grupy. Występował u jej boku już także po 2021 roku, czyli po śmierci legendarnego basisty Dusty Hilla. Bert musiał zrezygnować jednak z koncertowania w marcu ubiegłego roku i od samego początku nie był tajemnicą fakt, że powodem tej decyzji były problemy zdrowotne. Tym samym już od ponad roku na koncertach ZZ Top za bębnami zasiada Michael Monahan. Bert zmarł 17 sierpnia na terenie swojego rancha w Richmond w Teksasie. Przyczyną śmierci był zawał serca. Odszedł w wieku 77 lat. No to jeszcze jeden utwór ZZ Top na dziś. Tym razem kawałek z płyty El Loco z roku 1981. I Wanna Drive You Home.

0: Amerykańska muza. Droga 66 w SC Rock.
1: I Wanna Drive You Home to ZZ Top w drodze 66. Dziś, proszę Państwa, przez cały program wspominaliśmy Franka Berda, który odszedł w minionym tygodniu. Franka Berda, czyli perkusista grupy ZZ Top. Na koniec jednak mam dla Państwa jeszcze zaproszenie koncertowe, bo już za niespełna tydzień, dokładnie w czwartek w przyszłym tygodniu, 27 sierpnia, w warszawskim klubie Niebo wystąpi gość, którego głos był jednym z dominujących głosów na ścieżce dźwiękowej do serialu Sons of Anarchy. Mówię tutaj o gościu, który nazywa się The White Buffalo. Nie wiem jak Państwo, ja na tym koncercie będę, także może uda się spotkać, a koncert wart jest Państwa uwagi, bo The White Buffalo to jest naprawdę nietuzinkowy artysta. I na dobranoc ode mnie właśnie numer tego artysty. Zanim jednak się pożegnam, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dzisiejszą Drogę 66 i zapraszam na kolejną, ta już za tydzień w piątek o 21:00. A na dobranoc, zgodnie z obietnicą, The White Buffalo i numer zatytułowany Come Join the Murder.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

policzki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te trzy.